Czas. Tu Agnieszka z audycji Odkryj w sobie moc. Jeśli szukasz przestrzeni, w której możesz na chwilę się zatrzymać, posłuchać inspirujących rozmów, odnaleźć spokój i wrócić do siebie, to serdecznie zapraszam Cię do naszej audycji. Razem z Anią na antenie Radia Cenzura co 2 tygodnie dzielimy się tym, co pomaga nam i innym wracać do wewnętrznej siły, zrozumienia, równowagi i spełnienia, żyjąc w zgodzie ze swoją autentycznością. A jeśli szukasz jeszcze więcej inspiracji, koniecznie zajrzyj na stronę www.radiocenzura.pl albo odwiedź kanał Radia na YouTube. W ramówce znajdziesz wiele wyjątkowych audycji dla każdego, kto chce żyć bardziej świadomie i czerpać z treści, które poruszają, skłaniają do refleksji i wnoszą prawdziwą wartość oraz nową perspektywę. A tymczasem do usłyszenia w Odkryj w sobie moc.

Wszyscy boją się nawet pomyśleć o cenzurowaniu treści, a każdy to robi. Radio Cenzura to jedyne radio w Polsce, które wszystkie treści cenzuruje otwarcie. Nie bójcie się, cenzura was wyzwoli.

motherfucker.

Kasia Mikołajczyk. Rozmowy o zdrowiu przy ciepłej wodzie. Nowy sezon, nowi goście. Porozmawiamy o zdrowiu, pasjach, kreowaniu nowej rzeczywistości. Zapraszam w co drugą środę o godzinie 19 na żywo. Do usłyszenia!

Semi Typy bez tajemnic, czyli audycja, w której co tydzień od ponad 3 lat na antenie Radia Cenzura rozwikłamy różne zagadnienia dotyczące funkcjonowania człowieka. Jest okres wakacyjny, więc na pewno wspaniale spędzacie czas, a w tym czasie i w waszej przestrzeni pojawiają się różne nowe osoby. Czasami te znane, czasami te nowe. I właśnie ta audycja dotyczy tych relacji, budowania relacji, ale pod kątem tego, jak człowiek sam czuje się, funkcjonuje w otoczeniu, działa z innymi. A więc jeżeli chcesz poprawić swoje relacje ze samym sobą, poprawić swoje relacje z otoczeniem najbliższym, troszkę dalszym, czy zawodowym, czy rodzinnym, czy z dziećmi, z rodzicami, z przyjaciółmi, to powinieneś zacząć od tego, żeby właśnie poznawać siebie. I o tym właśnie co tydzień rozmawiamy na antenie Radia Cenzura w audycji Emitypy bez tajemnic. Zapraszam serdecznie, Mirosław Mikołajczyk.

Witam serdecznie. Emitypy bez tajemnic, czyli audycja, w której co tydzień od ponad 3 lat na antenie Radia Cenzura rozwikłamy różne zagadnienia dotyczące funkcjonowania człowieka. Jest okres wakacyjny, więc na pewno wspaniale spędzacie czas, a w tym czasie i w waszej przestrzeni pojawiają się różne nowe osoby. Czasami te znane, czasami te nowe. I właśnie ta audycja dotyczy tych relacji, budowania relacji, ale pod kątem tego, jak człowiek sam czuje się, funkcjonuje w otoczeniu, działa z innymi. A więc jeżeli chcesz poprawić swoje relacje ze samym sobą, poprawić swoje relacje z otoczeniem najbliższym, troszkę dalszym, czy zawodowym, czy rodzinnym, czy z dziećmi, z rodzicami, z przyjaciółmi, to powinieneś zacząć od tego, żeby właśnie poznawać siebie. I o tym właśnie co tydzień rozmawiamy na antenie Radia Cenzura w audycji Emitypy bez tajemnic. Zapraszam serdecznie, Mirosław Mikołajczyk.

serdecznie. Emitypy bez tajemnic, czyli audycja, w której co tydzień od ponad 3 lat na antenie Radia Cenzura rozwikłamy różne zagadnienia dotyczące funkcjonowania człowieka. Jest okres wakacyjny, więc zapewne wspaniale spędzacie czas, a w tym czasie i w waszej przestrzeni pojawiają się różne nowe osoby. Czasami te znane, czasami te nowe. I właśnie ta audycja dotyczy tych relacji, budowania relacji, ale pod kątem tego, jak człowiek sam czuje się, funkcjonuje w otoczeniu, działa z innymi. A więc jeżeli chcesz poprawić

0: swoje relacje ze samym sobą, poprawić swoje relacje z otoczeniem najbliższym, troszkę dalszym, czy zawodowym, czy rodzinnym, czy z dziećmi, z rodzicami, z przyjaciółmi, to powinieneś zacząć od tego, żeby właśnie poznawać siebie. I o tym właśnie co tydzień rozmawiamy na antenie Radia Cenzura w audycji Emitypy bez tajemnic. Zapraszam serdecznie, Mirosław Mikołajczyk.
1: Stop.

Agnieszka z audycji Odkryj w sobie moc. Jeśli szukasz przestrzeni, w której możesz na chwilę się zatrzymać, posłuchać inspirujących rozmów, odnaleźć spokój i wrócić do siebie, to serdecznie zapraszam Cię do naszej audycji. Razem z Anią na antenie Radia Cenzura co 2 tygodnie dzielimy się tym, co pomaga nam i innym wracać do wewnętrznej siły, zrozumienia, równowagi i spełnienia, żyjąc w zgodzie ze swoją autentycznością. A jeśli szukasz jeszcze więcej inspiracji, koniecznie zajrzyj na stronę www.radiocenzura.pl albo odwiedź kanał Radia na YouTube. W ramówce znajdziesz wiele wyjątkowych audycji dla każdego, kto chce żyć bardziej świadomie i czerpać z treści, które poruszają, skłaniają do refleksji i wnoszą prawdziwą wartość oraz nową perspektywę. A tymczasem do usłyszenia w Odkryj w sobie moc.

Witam serdecznie na antenie Radia Cenzura. Chciałbym Państwa zachęcić do słuchania i oglądania moich spotkań pod tytułem Tajemnice Myśli. Są to spotkania tak naprawdę ze zrozumieniem, czym są nasze myśli, skąd pochodzą, co można z nimi zrobić, jak funkcjonować w ogóle w świecie myśli i czy nasze myśli mają jakiś kontakt ze świadomością naszą i tą świadomością wszechświata. Zapraszam serdecznie na te spotkania i z tej strony chciałbym jeszcze powiedzieć jedną rzecz, że nasze samopoczucie bardzo, ale to bardzo zależą od naszych myśli. Zapraszam serdecznie, Maciej Witkowski.

Zapraszam Was do podcastu W Magicznym Kręgu w Radio Cenzura. Tu dzielę się moją wiedzą, doświadczeniem, sercem. Opowiadam o warsztatach, o życiu, dotykam naszych emocji. Czasem wpadnie miły gość, by podzielić się z nami tym, co wartościowe. Często wplatam dużo o prywatności, bo mówicie, że tu też odnajdujecie to, co ważne dla Was. Wasz feedback wiele dla mnie znaczy. Rozgość się. Zostań ze mną. Posłuchaj. W każdy poniedziałek godzina 20 irlandzkiego czasu, 19 czasu polskiego. W magicznym kręgu Maja Izabela Zachorska.

Witam serdecznie. Emitypy bez tajemnic, czyli audycja, w której co tydzień od ponad 3 lat na antenie Radia Cenzura rozwikłamy różne zagadnienia dotyczące funkcjonowania człowieka. Jest okres wakacyjny, więc na pewno wspaniale spędzacie czas, a w tym czasie i w waszej przestrzeni pojawiają się różne nowe osoby. Czasami te znane, czasami te nowe. I właśnie ta audycja dotyczy tych relacji, budowania relacji, ale pod kątem tego, jak człowiek sam czuje się, funkcjonuje w otoczeniu, działa z innymi. A więc jeżeli chcesz poprawić swoje relacje ze samym sobą, poprawić swoje relacje z otoczeniem najbliższym, troszkę dalszym, czy zawodowym, czy rodzinnym, czy z dziećmi, z rodzicami, z przyjaciółmi, to powinieneś zacząć od tego, żeby właśnie poznawać siebie. I o tym właśnie co tydzień rozmawiamy na antenie Radia Cenzura w audycji Emitypy bez tajemnic. Zapraszam serdecznie, Mirosław Mikołajczyk.

Tu Agnieszka z audycji Odkryj w sobie moc. Jeśli szukasz przestrzeni, w której możesz na chwilę się zatrzymać, posłuchać inspirujących rozmów, odnaleźć spokój i wrócić do siebie, to serdecznie zapraszam Cię do naszej audycji. Razem z Anią na antenie Radia Cenzura co dwa tygodnie dzielimy się tym, co pomaga nam i innym wracać do wewnętrznej siły, zrozumienia, równowagi i spełnienia, żyjąc w zgodzie ze swoją autentycznością. A jeśli szukasz jeszcze więcej inspiracji, koniecznie zajrzyj na stronę www.radiocenzura.pl albo odwiedź kanał Radia na YouTube. W ramówce znajdziesz wiele wyjątkowych audycji dla każdego, kto chce żyć bardziej świadomie i czerpać z treści, które poruszają, skłaniają do refleksji i wnoszą prawdziwą wartość oraz nową perspektywę. A tymczasem do usłyszenia w Odkryj w sobie moc.

pozwalania na błędy tego systemu. Zakręcę go tylko po mojemu. Jak można rzekać, to lepiej nic nie mów. Zwalania na błędy tego systemu.

zwalania na błędy tego systemu. Zakręcę go tylko po mojemu. Jak można rzekać, to lepiej nic nie mów. Zwalania na błędy tego systemu.

Witam serdecznie. Emitypy bez tajemnic, czyli audycja, w której co tydzień od ponad 3 lat na antenie Radia Cenzura rozwikłamy różne zagadnienia dotyczące funkcjonowania człowieka. Jest okres wakacyjny, więc zapewne wspaniale spędzacie czas, a w tym czasie i w waszej przestrzeni pojawiają się różne nowe osoby. Czasami te znane, czasami te nowe. I właśnie ta audycja dotyczy tych relacji, budowania relacji, ale pod kątem tego, jak człowiek sam czuje się, funkcjonuje w otoczeniu, działa z innymi. A więc jeżeli chcesz poprawić swoje relacje ze samym sobą, poprawić swoje relacje z otoczeniem najbliższym, troszkę dalszym, czy zawodowym, czy rodzinnym, czy z dziećmi, z rodzicami, z przyjaciółmi, to powinieneś zacząć od tego, żeby właśnie poznawać siebie. I o tym właśnie co tydzień rozmawiamy na antenie Radia Cenzura w audycji Emitypy bez tajemnic. Zapraszam serdecznie, Mirosław Mikołajczyk.

znaczy głowa. Chociaż tak jak on gotuje mi tu zestaw złych zachowań, bo się snuje. Się chowam i naświetlam telefonem, źle się czuję ze sobą i naświetlam telefonem. Jestem w piku mego życia, ale chciałem być artystą. Wiem, docenią mnie po śmierci, teraz muszę cisnąć. A więc paramy się parami, dniami i nocami. Życiem się paramy, czasem chciałbym się odchamić i niech słyszą wszystkie

Kiedyś te szyszki z karmelu, życie zakręcone jak Huba Buba. Kiedy starczała ci dycha w portfelu, kupowaliśmy maczugi, a teraz koledzy jarają maczugi jak ślugi. To szybko się nudzi, tak jakby my kulki. Czasem nie wiemy, kiedy odpuścić.

0: kolejny rok upłynął.
1: Dzień dobry, dzień dobry. Czwartek 20, Radio Cenzura. Witam was, kochani, bardzo serdecznie. Dzień dobry, wieczór, Macieju.
2: Witam serdecznie wszystkich.
1: Kochani, spotykamy się przed przerwą urlopową, przerwą letnią i w tej ostatniej audycji przed przerwą chciałbym wrzucić wam pewien temat do przemyślenia, do przeanalizowania, przede wszystkim do zaobserwowania. I ostatnio rozmawialiśmy i ruszyliśmy temat Zbawiciela. Chciałbym zrobić taki troszeczkę odskocznie, syndrom Zbawiciela, odskocznie od tego tematu, ale pozorną odskocznie i wejść w zagadnienie, o którym już wspominaliśmy wcześniej, jest niezwykle rozpropagowane i w teorii, w praktyce i warsztatowo, mianowicie temat dotyczący stawiania granic. Czujemy się w tym rozwoju cywilizacyjnym coraz częściej niewygodnie. I jednym z elementów tej niewygody jest przekraczanie granic. Czujemy, że bardzo przekraczamy granice. Próbujemy zachować swoją integralność, mamy wrażenie utraty wewnętrznej wolności, do tego czynniki środowiskowe nie wspierają nas w poczuciu swobodnego życia. Łączy się to z tematem odczucia szczęścia bądź przyjemności, do którego też wrócimy na pewno. Natomiast dzisiaj, Macieju, rozmawiając ostatnio, wspomniałeś o bardzo ciekawej rzeczy, bardzo ważnej rzeczy. Ja nie zdążyłem się siłą zapoznać z tym materiałem źródłowym, o którym wspominałeś. Mianowicie chodzi tutaj o początek człowieka tak naprawdę, czyli o stworzenie według tych zapisków nie tylko biblijnych, które posiadamy. Według Biblii pierwszą kobietą była Ewa, a pierwszym mężczyzną był Adam, czyli pierwszym człowiekiem. Był Adam, drugim człowiekiem, kobietą była Ewa. Ale z innych zapisków historycznych wiemy, że istniała jeszcze w historii taka postać, która jest określana jako pierwsza żona Adama. Ta postać miała na imię Lilith. I teraz, Macieju, jesteś, że tak powiem, w tym klimacie studium tego przypadku. To ja bym poprosił, zadałeś mi bardzo ciekawe pytania na ten temat, ja bym się chętnie do nich odniósł, ale w kontekście nie historycznym, ale w kontekście dzisiaj obecnym, bo do tego to nawiązuje. Dlaczego to jest według mnie takie ważne? Ponieważ jeżeli, no tu przytoczę świetne słowa, wielokrotnie je powtarzałem profesora Mazura, znajomość przyczyn zwalnia nas z obowiązku stosowania metody prób i błędów. Czyli historia służy nam po to, nie żeby nią żyć, ale żeby wyciągać wnioski. Ludzie, którzy nie wyciągają wniosków z historii, są skazani na przeżycie ich jej jeszcze raz. Tak? I właśnie, Macieju, pytanie. Pytanie, teza, twoje spostrzeżenie rewelacyjne według mnie na temat Lilith, Ewy i współczesnego świata.
2: Zacznijmy od tego, w jakich okolicznościach właśnie powstała Lilith. W pierwszej tej wersji, którą ja znam, i Lilith, i Adam powstali jak gdyby z... Bóg stworzył i Adama, i Lilith na bazie z ziemi, z prochu powstałeś i w proch się obrócisz. Czyli...
1: jakieś bazy genetyczne.
2: Tak. Z ziemi po prostu. I teraz cały problem polega na tym, że Lilith powstała równolegle z Adamem. Mhm. Natomiast Ewa jak gdyby była stworzona z żebra Adama, czyli jak gdyby byłaby jak gdyby jego częścią. Mm-hmm. Nawet genetycznie byłaby jego częścią. Z jego potrzebami, z jego różnymi elementami, które chciałby, żeby ta kobieta te elementy posiadała. Natomiast Lilith była zupełnie według tej teorii niezależna. I ona chciała tą swoją niezależność utrzymać. Nie chciała być częścią potrzeb Adama, tylko chciała być niezależna. I teraz zobacz, wracając do teraz tego elementu związanego ze współczesnością. Jest wiele kobiet, które jak gdyby tworzą różnego typu warsztaty, kręgi i tak dalej, i one jak gdyby pragną wrócić do tej energii pierwotnej, kobiecej pierwotnej. Teraz pytanie, czy to jest energia bardziej Lilith, czy bardziej Ewy? Ja tak zauważyłem, że one właśnie idą w kierunku tej niezależności Lilith, która, ja polecam w ogóle ten, może jakbyś mógł po audycji wkleić ten tą audycję jako dodatek do tej audycji, którą teraz robimy. Taki link po prostu, żebyś tam wrzucił. Żeby osoby, które się tym interesują, żeby miały też ten obraz dodatkowy. I teraz zobacz. Skąd biorą się współczesne konflikty, tak zwane damsko-męskie? Właśnie z tego, że kobiety postanowiły, mówimy tutaj o części kobiet, nie mówimy o wszystkich oczywiście, nie? Postanowiły wrócić do tej pierwotnej energii, którą właśnie symbolizowała Lilith. Tyle, co mogę powiedzieć, żeby nie przedstawiać wam całości tej audycji, to tylko mogę powiedzieć, że ona odeszła z raju i poprzez pewne kręgi religijne została jak gdyby, jeśli w ogóle te kręgi w ogóle na ten temat mówią, a rzadko mówią, jak gdyby unikają tego tematu jako kogoś, istotę drapieżną, istotę negatywną, istotę taką, która niszczy. Tak jakby ta forma niezależności energii kobiecej, którą przedstawia tutaj Lilith, nie pasowała do narracji Ewy, która jak gdyby poddała się na swój sposób, poddała się Adamowi. Czyli tutaj taki typowy patriarchat, który uzależniał energię żeńską od energii męskiej. Przyglądając się teraz współczesnym kobietom, zauważyłem właśnie, jakby ta energia Lilith gdzieś wylazła na zewnątrz i ona się w jakiś sposób ukazuje w pewnym sensie w niezrozumieniu dla mnie osobiście, niezrozumieniu tym, kim naprawdę była Lilith. Jak gdyby pomieszanie pojęć niezależności Lilith, prawdziwości takiej niezależnej energii żeńskiej, od tego, co narracja religijna mówi na ten temat. Jak to się mówi, pomieszanie, groch z kapustą. Na razie się temu przyglądam. Ja na świeżo jestem po tej audycji, jestem po prostu w lekkim szoku, bo jak gdyby mi to tak pasuje idealnie do tych narracji, które ja gdzieś tam w swojej pracy z kobietami zauważam. No ale teraz co z tym dalej? Przyglądam się. Patrzę też na taką formę, mówimy o tak zwanych energii męskiej, takiej energii męskiej typową, męskiej, ale widzimy też i taką formę energii męskiej podporządkowaną energii żeńskiej. No mówimy tu o tak zwanych pantoflarzach, czyli o mężczyznach, którzy jak gdyby z jakiegoś powodu się poddali tej narracji. Ale zauważyłem jeszcze trzecią ciekawą rzecz dotyczącą energii męskiej. Są mężczyźni, którzy w jakiś sposób stają się obserwatorami tego wszystkiego. I oni jak gdyby widzą więcej niż jedna forma energii męskiej i druga forma energii męskiej. Jak gdyby taki obserwator widzi również nie tylko różnice w tych energiach męskich, ale widzi tą prawdziwość energii żeńskiej. Jak gdyby ten obserwator obserwuje i widzi w sposób taki empatyczny, że te kobiety na swój sposób mają rację. To tak na początku, potem może rozwinę jeszcze bardziej.
1: No to co, kij w mrowisko?
2: Tak, tak, oczywiście.
1: No to na początek może tak, z mojej perspektywy, kubeł zimnej wody. Dlaczego? Ponieważ uważnie słucham, co mówisz i dla mnie w twojej wypowiedzi jest bardzo dużo wartościowania. To nie dotyczy tego, że ty wartościujesz, tylko przekazałeś formę, czy przekazałeś te elementy z bardzo dużą ilością wartościowania. To jest dobre, to jest niedobre, to jest takie, to jest takie. Ja pytam w stosunku do czego? Tak? Czyli zobacz, samo wartościowanie w sobie nie jest złe, jest nam potrzebne, czyli ocenianie jest nam potrzebne. Masz ładny obraz, to jest ocena, ale masz eleganckie mieszkanie, to jest ocena, ale masz brzydkie buty, to jest ocena. Kłopot w tym, że w tej, skupiając się na tym popularnym nie oceniaj, tak naprawdę z tyłu głowy nie oceniaj mamy na myśli nie mów niczego, co jest nieprzyjemne. Czyli nie mów, nie rób mi przykrości. I to jest hasło, nie oceniaj. I teraz pytanie, dlaczego my to w ten sposób nie nazywamy? Tylko mówimy, nie oceniaj. I ci, którzy się sprzeciwiają temu sformułowaniu, mówią, nie, nie, bo jest różnica między oceną a osądem. I zobacz, ale to jest dalej pływanie i kłócenie się o definicję, a nie dostrzeżenie zjawiska, tak? W związku z powyższym, że jak wiesz i mam nadzieję, że wszyscy nasi słuchacze już wiedzą, jednym z parametrów funkcjonowania emitypów, czyli wejściowych parametrów, jest płeć człowieka. Czyli czy jest to kobieta, czy jest to mężczyzna. Dlaczego? Bo ta płeć ma swoje parametry, ma swój sposób indywidualny, czyli różny przetwarzania takiej samej informacji. I tu mówiąc o płci, w związku z powyższym, że emityp dotyczy mapy człowieka, nie jego świadomości, a jego funkcjonowania pojazdu, tak? Pojazdu. I ten pojazd jest albo żeński, albo męski. Teraz ta sama sytuacja inaczej jest interpretowana, przetwarzana, ta sama informacja przez pojazd męski i przez pojazd żeński, tak? Czyli to rozróżnimy od razu i to nam daje dwa zbiory, mężczyzna, kobieta, ale mamy jeszcze dwa inne zbiory, archetyp. I cały czas mówimy o archetypach, tak? O archetypach, nie o jednostkach. O archetyp mężczyzny, archetyp kobiety. I jeszcze mamy kolejny parametr, archetyp energii męskiej i archetyp energii żeńskiej. I teraz zobacz, z tych ktoś by powiedział, no ale to jest to samo. Nie, nie jest to samo, ponieważ jeżeli my przyjmiemy, teoretycznie, to jest właśnie nauka zbudowana, czy wiedza zbudowana na fundamentach psychocybernetyki. Mamy parametry, mamy właściwości i później wchodzi czysta kombinatoryka. Więc jeżeli mamy archetyp mężczyzny, archetyp kobiety i mamy archetyp energii męskiej, archetyp energii żeńskiej, to wówczas w wyniku połączeń tego mamy tylko i wyłącznie cztery możliwości zbiorów, tak? Czyli mamy możliwość archetyp mężczyzny z archetypem energii żeńskiej, archetyp mężczyzny z archetypem energii męskiej, tak, żeńskiej, męskiej, archetyp kobiety z archetypem energii męskiej i archetyp kobiety z archetypem energii żeńskiej. Tak? I ktoś powie, ty, ale to się kupy nie trzyma. Oczywiście, że się nie trzyma, jeżeli przyjmiesz miarę wartościowania albo miarę, którą bardzo często, i to bardzo mocno wybrzmiało z twojej wypowiedzi, przynajmniej ja to wychwytuję, dlatego że wiem, na co zwracać uwagę, że przenosimy naszą wiedzę w sposób, w jaki funkcjonuje psychologia, czyli w sposób indukcyjny. To nie jest ani złe, ani dobre. Mówiąc ludzkim językiem, zachowania człowieka, zachowania jednostki, zachowania społeczności są już wynikiem, a nie przyczyną. Ok? I ja na razie nie ruszam, bo nie znam tej audycji, o której wspominasz. Nie miałem okazji się z nią jeszcze zapoznać, więc być może się odniesiemy później w innej audycji do tego już. Natomiast na tym poziomie, w którym funkcjonuje emitypologii, no to w tym momencie musimy rozróżnić znowu kobieta jako archetyp i mężczyzna, czyli kobieta, biologiczne ciało z jej systemem informacji i ta archetyp energii żeńskiej, który ma pewne cechy charakterystyczne, które w różnych naukach, w różnych kulturach, w różnych okresach były określane jakimiś synonimami, tak? Czyli mówiąc na przykład o astrologii, w różnych kulturach energia męska jest reprezentowana przez słońce. Energia żeńska jest reprezentowana przez księżyc, ale to nie oznacza, że księżyc jest kobietą. To nie oznacza, że księżyc ma takie cechy. To równie dobrze moglibyśmy przyjąć, że energia męska to jest jabłko, a energia żeńska to jest gruszka. To jest kwestia tylko definicji. Teraz co się kryje za jabłkiem, co się kryje za gruszką. Tak? Więc ja to bardzo mocno rozróżniam. Dlatego staram się skupiać na przyczynach, na zjawiskach, co dla ciebie znaczy czerwony. Okej? I teraz zobacz, jeżeli weźmiemy to, taki podział, no to masz bardzo prosty, natychmiastowe podzbiory, biorąc pod uwagę, jeszcze raz powtarzam, podział zamknięty. Czyli przypominam, cały czas to wałkujemy, podział zamknięty, jak wezmę tą szklankę wody i całą resztę, to już nic więcej we wszechświecie nie ma. Mamy dwa zbiory, ta szklanka wody i cała reszta. No więc jeżeli mamy teraz cztery kombinatoryki połączenia parametrów właściwości, no to masz mężczyznę, który będzie mężczyzną, bo jest fizycznie mężczyzną, a więc sposób przetwarzania informacji liniowy, logiczny i tak dalej, zaraz do tego wrócimy, będzie męski, ale rdzeń jego funkcjonowania, czyli można by było powiedzieć jego wrażliwość, oparta jest albo o archetyp energii męskiej, albo o archetyp energii żeńskiej. I teraz mężczyzna o archetypie energii męskiej będzie takim mężczyzną w mężczyźnie. Czyli uwaga teraz, każdy kto słucha mężczyzn powie, o no to będzie silny mężczyzna. Tak, tylko że nie siłą fizyczną, tylko siłą emocjonalną, stabilnością, logicznością. To jest idzie, bo tak funkcjonuje energia męska i jeszcze do tego mężczyzna, genetycznie, przetwarzanie. Mężczyzna o rdzeniu energii żeńskiej będzie mężczyzną o zwiększonej ilości wrażliwości, o zwiększonych możliwościach alternatywnego spojrzenia. A więc można by było w cudzysłowie bardzo skrótowo nazwać, że to będzie mężczyzna o dużo zwiększonej wrażliwości. Rzecz tylko w tym, że zobacz, mężczyźni są właśnie przez archetyp oczekiwani i traktowani i między sobą rywalizowani właśnie poprzez właściwości energii męskiej i męskości. Czyli jeżeli mężczyzna, dziecko, które jest, ma bardziej rozszerzoną wrażliwość, to natychmiast ona będzie ograniczana, natychmiast będzie wskazywana jako słabość. Więc ten mały chłopiec uczy się chować tą słabość do środka, bo jest piętnowany przez innych. W konsekwencji w wieku dojrzałym, czy już dorosłym, czy dojrzewającym dorosłym, taki mężczyzna będzie chodził w takiej potężnej zbroi. Z daleka jak patrzysz, mówisz, ale on jest silny. Naprawdę? Siła leży w jego zbroi? Rozumiesz? Czyli mamy do czynienia, mówić prostym językiem, mamy do czynienia z takim macho, ja to to, ja to to, ja to to, ja to to, bo on musi wyolbrzymiać, jakby chowając tą swoją wewnętrzną wrażliwość. Dlaczego? Bo ona społecznie jest nieakceptowana. I cokolwiek mówimy, jakkolwiek nazywamy to, to jest tak, kobiety mówią, czy hasła na rynku generalnie, o, bo mężczyźni nie pokazują swojej wrażliwości, bo by lepiej pokazywali swoją wrażliwość. Ale jak mężczyzna pokazuje swoją wrażliwość, to jest dupa, nie facet. Bo facet powinien być taki, ale powinien być wrażliwy. Zobacz, my nie potrafimy tego określić i zrozumieć. Do tego za chwilę dojdzie. Idziemy teraz w stronę kobiety. Kobieta o rdzeniu archetypu energii żeńskiej będzie taką kobietą w kobiecie, czyli tym archetypem, który społecznie jest akceptowalny jako wzorzec kobiecości. Tak? Ale kobieta o rdzeniu archetypu męskiego będzie tak zwaną babą w spodniach, konkretną kobietą. I jeżeli zaczniesz obserwować zachowania, to poczujesz, to nie chodzi o to, że ona potrafi podjąć decyzję. To w ogóle nie o to chodzi. To w jej zachowaniu, w jej chodzie, w jej byciu, w jej istnieniu widzisz, że jedna kobieta jest taka, taka ulotna, taka wrażliwa, taka lekka, słaba, w cudzysłowie, słaba, tak? Jest jak woda, która się dopasowuje do wszystkiego i tak dalej. A kobieta w tej energii, w tym rdzeniu energii męskiej jest taka zdecydowana, konkretna. To jest baba w spodniach, baba, która wie. Często się mówi, bo to jest silna kobieta, a mężczyźni boją się silnych kobiet. Znowu, obserwujemy jakieś zjawisko i kto mówi, że się boją? Ci, którzy się boją? Bo ci, którzy się nie boją, mówi nie, mi taka odpowiada. Ja lubię energię, ja lubię silne kobiety, tak? I tak dalej, i tak dalej. I zobacz, prosty podział, prosta zbiorowość, budowanie zbiorów pozwala nam bardzo paradoksalnie, bardzo precyzyjnie określać te cechy. I nie musimy patrzeć na zachowania. Znając wzorzec cech, już jesteś w stanie wysnuć stąd pewne charakterystyczne i jedynie możliwe zachowania. Tak? I teraz uwaga, bardzo ważne, cztery wykrzykniki. Emityp i to, o czym mówię, nie jest determinantem zachowania człowieka. Jest jego preferencją, czyli krótko mówiąc, jest tym, co w sposób spontaniczny, naturalny, z najmniejszym nakładem wysiłku, energii, starania się będzie przedstawiał. Ale jak na to nałożysz nawyki, jak na to nałożysz zachowania społeczne, które przyjmujemy, jak na to nałożysz świadomość człowieka, to tym można modelować. Czyli objawy będą już bardziej jakby różnorodne, tak? I ty to nazywasz, o, są mężczyźni, którzy stają się obserwatorami, widzą więcej. Ale ten mężczyzna, to już mówisz o świadomości percepcji, o rozszerzeniu percepcji. Ale ten mężczyzna o danych cechach dalej będzie tym mężczyzną, tylko inaczej będzie tym już zarządzał. Bardziej sprawnie, bardziej uniwersalnie. Czyli weźmiesz gitarę i jeden weźmie i nic nie umie zrobić, ale ma gitarę. Drugi ma gitarę i umie coś na niej grać, też ma gitarę. A trzeci będzie wirtuozem gitary, też ma gitarę. A czwarty nagle, wydawałoby się, że na gitarze nic innego nie można zrobić i nagle Polak pokazał, że można używać gitary w sposób, który nikt nie używał do tej pory i też ma gitarę. Czy to oznacza, że tamten jest dobry, a tamten... Każdy z nich ma gitarę. Ale co z nią zrobił, to jest zupełnie inna rzecz. I dokładnie to samo dzieje się w życiu człowieka. Jak Maćku w naszych rozmowach, wiesz, ja często jak słyszę, bo wiesz, bo kobiety, bo mężczyźni, ja mówię człowiek. Człowiek jest taki, a teraz to, jaki jest, wyraża poprzez to, że jest kobietą w sposób kobiecy, albo to, że jest mężczyzną w sposób męski. I tu właśnie w emitypach ta cecha tej archetypowej energii, ja to tak mówię w cudzysłowie, trochę drżę, bo to nie do końca jest jeden do jednego, tak, żeby tego nie przyrównać, to się równa temu. Nie, nie równa się, ale jest blisko tego, okej? Okay? No więc popatrz, inaczej będzie przedstawiała taką sytuację kobieta przedrefleksyjna, czyli z tym archetypem energii męskiej, inaczej kobieta porefleksyjna, czyli z tym archetypem energii kobiecej, inaczej mężczyzna w energii przedrefleksyjnej, czyli tej energii męskiej i inaczej porefleksyjny w tej energii żeńskiej, archetypu energii żeńskiej. I teraz czy u mężczyzny przedrefleksyjność lub porefleksyjność, czyli męskość, energia męska, żeńska odbiera albo ogranicza albo dodaje mu męskości? Nie. Dodaje tylko pewne cechy, które próbujemy określić, żeby je rozróżnić. Możemy je równie nazywać winogrono i banan, tak? Jeżeli określimy, czym jest winogrono i czym jest banan, tylko że naturalnie skojarzenie, jak ci powiem, energia męska, to naturalnie twój mózg pójdzie w energię męską, że kobieta, kwiatuszek, ładnie, piękny, fajnie pachną, nie pocą się, nie robią tego, nie robią tego, nie robią tego. Są takie, takie mięciutkie, fajne, nie? Jak w King Size, one są takie mięciutkie. Natomiast mężczyzna jest takim neandertalczykiem, tak? I to, nie, to mu nie nadaje ani nie ujmuje męskości, bo neandertalczycy też potrafili okazać wielką czułość i miłość. Patrz, goryle, tak? I patrz inne. Tylko zobacz, wszystko się kojarzy z tą miękkością, ulotnością, przyjemnością kobieta, z tą twardością, taką bezwzględnością, taką pójściem do przodu mężczyzna, tak? I teraz mamy ten jeden podział. Dlaczego o tym wspominam na samym początku? Ponieważ kiedy mówimy, oczywiście ja chciałbym od początku uciąć też pytania o Lilith Ewę, w sensie pytania, czy jeżeli Bóg jest wszechmocny, to schodziłby kamień, którego nie umie dźwignąć, tak? No to jak Lilith została wygnana, to dlaczego kobiety wracają do tej energii Lilith? Skąd mogą ją znać? A czy Lilith miała potomstwo, a czy nie miała potomstwa, a czy Ewa miała potomstwo? Tak.
2: Jedna ważna rzecz. Tym akurat tej audycji Lilith odeszła sama, nie została wygnana. Okay.
1: Dobrze, okej. Okay. Odeszła sobie sama. Właśnie o to chodzi, że ja bym chciał tutaj nie komentować samej audycji, a zwrócić uwagę na to, żeby te wszystkie jakieś dziwne pytania. Została wygnana, czy sama poszła? Czy miała potomstwo, czy nie miała potomstwa? No to jak nie miała potomstwa, to dlaczego? To jak Ewa została z Adama, to co? Jest podległa, dlatego patriarchat i tak dalej. Zostawcie to. To ma wtórne znaczenie. Są to pułapki, które was odciągną od głównego celu. Możemy do nich wrócić, to jest ważne. Możemy sobie o nich rozmawiać, ale one nam nie pokażą tego elementu przeniesienia dzisiaj na życie. Fizyczne życie nie społeczeństwa, tylko jednostki, bo życie jednostek tworzą wypadkową, które tworzy społeczeństwo, tak? No i chyba wiedzą o tym ci, którzy, że tak powiem, planują z pominięciem konsultacji i sprytnie to wykorzystują, tak? W konsekwencji wszyscy chcą do

zawsze, tak? Od zawsze. No i teraz z czego ono, patrząc kierunkiem właśnie emitypów, systematyki, a w konsekwencji zrozumienia, z czego ona wynika? Według mnie rozwiązanie i odpowiedź jest banalnie prosta, tylko że ona jest tak prosta, że to jest za proste. Okay? A jak jest za proste, to nie może funkcjonować. Tylko że jakkolwiek się przyjrzysz tą prostotą, to w każdym jednej sekundzie zobaczysz, kurde, tak się dzieje, tak się dzieje, tak się dzieje. Teraz na czym polega ta prostota? Bardzo prosta rzecz. Wracamy do energii męskiej i do mężczyzny, jako do męskości. Męskość, dobra, jedno założenie, bardzo istotne, żeby też uciąć jakieś błędne kierunki. Każdy człowiek posiada w sobie wszystko, tak? Ale niektóre cechy bardziej. I wtedy nazywamy to cechami dominującymi, czyli one w sposób naturalny jakby się wykształcają więcej. Tu nawet jeżeli chodzi o płciowość, możemy te porównania i ci, którzy się interesują tym głębiej, to doskonale wiedzą, że w zasadzie organy żeńskie i męskie są bardzo podobnie zbudowane, pełnią podobną funkcję, tylko inaczej wyglądają. Okej? I tyle. Natomiast, żeby nie wchodzić w temat, tak? Oczywiście teraz o jak inne, zostawiamy. I teraz zobacz. Mężczyźni co do zasady myślą bardziej liniowo. Czyli jak jest A, to jest B, potem jest C, potem D. Trzymamy kierunek. Trzymamy kierunek. Idziemy. Chcieliśmy to, konkretnie to, idziemy. W tym idziemy, w tej głównej linii, oczywiście następuje ta szerokość tej linii, czyli gdzieś, gdzie mamy tą elastyczność bardziej, więcej i teraz w zależności od tego, w którym momencie takiego mężczyznę zobaczysz, w którym momencie elastyczności on się znajduje, to błędem jest oprzeć o to całą linię jego, tak? I teraz jeżeli badacze mózgu wiedzą o tym i jest to odpowiedziane wszędzie i myślę, że wszyscy słyszeli prawo półkulowi, lewo półkulowi, to mamy kolejny podział. Mężczyzna przedrefleksyjny, lewo półkulowy, mężczyzna przedrefleksyjny, prawo półkulowy. Tworzy się kombinatoryka coraz bardziej szczegółowa. Ale teraz tak, lewopółkulowość, czyli ta męskość, polega właśnie na logice, na systematyce, na kierunkowości. I to jest dla mężczyzn dobre. I teraz zobacz, jeżeli mężczyzna z mężczyzną rozmawia, to się dogada. Jeżeli wchodzi w konflikt, bo się nie zgadzają, to rozwiązują ten konflikt. No jak? Po męsku. Chcesz w ryja? No to chodź. Dlaczego? Bo męskim jest wojownik. Bo mężczyzna jest w naturze istotą, która bardzo dba o bezpieczeństwo, ale jakby cały czas wyszukując zagrożenia i obrony przed zagrożeniem. Non-stop jest w gotowości walki i zwróć uwagę, chłopcy się pasują, rycerze się pasowali ze sobą, tak? Czyli ścierali olimpiady, zapasy. Zobacz, to wszystko było takie męskie, tak? Czyli eksponowanie tej sprawności fizycznej, siły, kształtu i tak dalej, nie? I zobacz, mężczyźni się dogadają w swoim języku i nie ma problemu. Rozwiążą po swojemu swoje konflikty. Walką, pójściem i tak dalej. Podstępem, czyli czytaj dalej, logiką, szachy, rozumiesz, strategią, działaniem, mapą, konsekwencją. Kobieta jest przestrzenna. Kobieta jest funkcjonuje jakby na zupełnie innych parametrach postrzegania wrażliwości, łączenia wrażliwości. Od wrażenia do wrażenia, w cudzysłowie, od odczucia do odczucia. W konsekwencji nie ma tam liniowości jako takiej, mówimy o archetypie. Jest tam całość i pójście różnymi dziwnymi ścieżkami. Ale to kobiecie daje niezwykłą elastyczność. Jeżeli jeszcze bierzemy kobiety przez pryzmat właśnie kobiety, nie tylko energii, archetypu energii żeńskiej, ale kobiecości, to homeostat kobiet jest zmienny, a więc, to mówiłem o wielu innych audycjach, a więc mówiąc tak na skróty po prostu, na taką samą sytuację, nie ma nigdy takich samych, ale ogólnie na taką samą sytuację kobieta zareaguje w różny sposób, w zależności od okresu cyklu. Tak? W różny sposób. A więc tworząc nawyki, tworzy zupełnie inne spektrum nawyków. Tworzy dużo szersze spektrum nawyków, zachowań w zależności od sytuacji, gdzie mężczyzna jest bardzo stabilny. No i teraz tak, kobiety jak się pokłócą ze sobą, co każdy z nas wie, to one po swojemu to rozwiążą. Tu się pokłócą, potem się przytulą, potem się popłaczą, potem machną ręką, potem jedna drugiej i dla nas, mężczyzn patrzących przez pryzmat liniowości, ty za nimi nie nadążysz. Tu się kłócą, tutaj się nienawidzą. Zaraz

0: pójdą uśmiechnięte na kawę. Jak to można być takim fałszywym? Powie mężczyzna, bo chce być stabilny, jak nie, to nie. A kobiety patrzą na tych mężczyzn i funkcjonując według tego swojego schematu, nie rozumieją w ogóle tego, dlaczego mężczyźni są tacy uparci. Tacy, wiesz, to, jak powie, to powie i nie ma elastyczności. Musi go rozmiękczać, musi go zmieniać, musi go zrobić. O, udało mi się nakłonić. Nie, mężczyzna się złamał, nagiął. I teraz zobacz, kobiety rozwiążą konflikt po kobiecemu, mężczyźni po męskiemu. A kiedy dochodzi do konfliktu mężczyzna-kobieta, i my na to w języku polskim i w historii Polski mamy piękne przysłowie. Nie mierz innych swoją miarą. Lub inaczej, każdy mierzy innych swoją miarą. Więc jeżeli kobieta ocenia sytuację w konflikcie, czy w działaniu, może nawet nie w konflikcie, w działaniu mężczyzny i kobiety, to będzie ją oceniała przez pryzmat postrzegania kobiecego. Jeżeli mężczyzna ocenia współdziałanie kobiety i mężczyzny, będzie oceniał go według i kalibrował według schematu męskiego. Te dwie kalibracje są zupełnie różne. Ale właśnie ta rozdzielność, ta inność, ta odmienność powoduje, że w pewnym sensie, znowu kolejne powiedzenie, o, to druga moja połowa. I dzisiaj świat rozwojowo-duchowy mówi, nie ma połówki, jesteś kompletny, jesteś to, tak? No to mogę tu podać przykładów. Skupiamy się znowu na słowie, na określeniu, zamiast na istocie, co niesie to określenie. Istota jest taka, że świat postrzegania kobiety i sposób postrzegania mężczyzny jest diametralnie, jest sporo różny, tak? Nawet biologicznie. No i teraz proszę pana, rodzi się chłopiec, dziecko, ma mamę i tatę. Mama to dziecko będzie pieściła, pielęgnowała, otaczała tą miłością kobiecą. Czy to oznacza, że mężczyzna nie kocha i nie potrafi tego dziecka obsłużyć, umyć, zrobić? Oczywiście, że to zrobi. Zrobi być może to nawet w niektórych sytuacjach sprawniej niż kobieta. Ale nie da temu dziecku tej energii, która roztacza kobieta w tym cieple, w którym mężczyzna chce się sam kąpać, przytulać, jak wróci z wojny do jaskini i się przytulić, tak? W tą energię wyciszyć. No i teraz ten chłopiec dorasta. Wywraca się i robi sobie kolanko. Mamusia, oj, nie idź tam, bo zrobisz to, nie idź to, tysiąc słów. A facet podejdzie i czego płaczesz? Zobacz, tu miałem bliznę, chłopak jesteś, trzeba być twardym, dawaj, zrobimy to. Ściągnie. Czego uczy ojciec? Panowania, zagryzania zębów, opanowania, stabilizacji, konsekwencji, znoszenia cierpienia, znoszenia bólu. Dlaczego? Bo ten chłopiec pójdzie walczyć i jak go ktoś uderzy kijem, to on nie ma, pomimo tego, że ból jest, on nie ma ulec temu, tylko pójść dalej, zignorować jakby ból, tak? A jeżeli nie ma tego ojca, to gdzie to dziecko, ten chłopiec ma się nauczyć tej męskości? Nie ma tych wzorców. Wychodzi na podwórko i jest katastrofalnie skrzywdzony, bo nie ma wzorców ojca i sobie trudno nie potrafi sobie poradzić. Idziemy sobie dalej. Mrodzi się mała dziewczynka, przez mamusię jest utulana i tatuś też jest. Jak dziewczynka coś zrobi, to rób to, a mamusia ją będzie przekonywała. I taka dziewczynka nabiera, pomimo tego, że jest dziewczynką i ten dziewczęcy element i tak się, czy kobiecy element i tak się odpali, no bo to jest natura, tak? No to jeżeli taka dziewczynka będzie wychowywana przez ojca, to zabraknie jej wzorców zachowań. Będzie chowana bardziej pod kątem takiej, nie będzie miała tego czegoś, bo mężczyzna jej nie jest w stanie tego pokazać. Więc rozdzielenie dziecka od mężczyzny kobiety to jest katastrofa. Zwróć uwagę, że w niektórych obszarach, o ile pamiętam, że w Teksasie jest prawo, że mężczyzna nie ma prawa umyć dziewczynki, chyba tam od wieku 3 czy 4 lat, bez rękawicy, bo to jest przestępstwo. Rozumiesz, do tego doszło. Że mężczyzna nie może się obyć. Chłopca, proszę bardzo, dotykaj. Ale kobiety nie. I teraz zobacz. Małe dziecko jest przyzwyczajone, że go dotyka kobieta, bo mama, i go dotyka mężczyzna, bo chłop. Tak? I mężczyzna dorosły nie ma problemu z tym, że go kobieta będzie dotykała. Ale dziewczynka jest uczona, że dotyka ją mama, A tata nie pamięta, żeby dotykał, bo jak tata później dotyka, to już jest coś niedobrego. Nawet jeżeli ma czyste intencje. Więc taka dziewczynka naturalnie, i zawsze tak było w historii, rosła wśród kobiet i miała jakby lęk przed dotykiem mężczyzny. I teraz ten lęk, paradoksalnie nazywamy go lękiem, ale on był pewną formą, która podbijała cechę kobiecości. Zobacz, co ten lęk wywołuje. On nie musi być zły. Nie traktujcie lęku jako coś złego. Jest pewnym wskaźnikiem. Przychodzi mężczyzna, ja się nie dam dotknąć, bo nie czuję się bezpieczna. Hormony grają, ale nie. A później jak się otworzę, to proszę bardzo, tak? I zobacz, a ta gra ze strony mężczyzn, to kobieta, taka niedostępna, to mogę ją zdobywać. I zobacz, te relacje niebywale ze sobą podbijają jeszcze te cechy męskości, żeńskości, co powoduje piękną grę. My tego potrzebujemy jako mężczyźni. Kobiety tego potrzebują jako kobiety. No i teraz proszę pana, jeżeli pójdziemy sobie tym krokiem, no to zobacz. Wspomniałeś o tym, że kobiety idą w tą energię niezależności. Ja uważam i obserwując i też pracując z parami, z kobietami, uważam, że tak, to jest prawda, ale to jest potężne kłamstwo oparte o pewnym fundamencie. Totalne wypaczenie. Czyli zobacz, Ewa była podległa początek patriarchatu. My to tak określamy. Dlaczego tak w historii jest to określone? Bo od początku kobiety zajmowały się tym, żeby faceci mogli siedzieć, gadać, robić, pisać, polować, tworzyć i tak dalej. One tworzyły zaplecze dla mężczyzn. Ale kobiety w tym zapleczu czuły się najlepiej. Kobiety nie lubiały chodzić co chwilę coś innego. One kochały i zawsze do dzisiaj kochają kwiatuszki w ogrodzie, to wstążeczkę, czyli wypełnianie przestrzeni, którą budował mężczyzna. No i teraz ekspansja i nienasycenie energii kobiecości powoduje, że mężczyźni zaczynają czuć się nieswojo, no bo jeżeli ty sobie wytyczyłeś linię, tu słup, tu słup, tu słup, tu słup, tego się trzymamy, tego bronię, tego chronię, mam opanowane, rozpoznane otoczenie, wiem, gdzie są niebezpieczeństwa, wiem, gdzie są martwe strefy, jak zaatakuje wróg, tak, wiem, gdzie są linie obstrzału, a kobieta mówi, i tu jest bezpiecznie, ale tam już jest niebezpiecznie, bo tam nie wiadomo, co będzie, a kobieta mówi, a ciekawe, jak tam jest, i sobie idzie tam. Bo ona nie ma tych granic. No to facet dostaje szału, hej, bo jest niebezpieczne. Ale ten element nierozpoznany naturalnie wywoła w nim uczucie lęku, ale dlaczego? Bo on chce chronić, a tam nie umie. Więc ta ekspansja kobiecości uelastycznia męskość. Ale jednocześnie co robi? Jak ta kobieta nawet sobie pójdzie, oleje te granice i tak to robi naturalnie i pójdzie, ale jak złapie tam zagrożenie, to gdzie wraca? Do granic, bo tu jest bezpiecznie. I teraz zobacz, jak to się przejawia w codziennym życiu. Kobiety mówią, o, bo facet powinien być taki, powinien być taki, powinien być, ale mężczyzna to powinien być mężczyzna. On mnie wkurzy, ale ja wiem, że on mnie obroni i tak dalej, i tak dalej. Zobacz, to wszystko masz bardzo prosto, czarno na białe. I teraz w drugą stronę. Mężczyźni z jednej strony nie chcą ruszać tych granic, bo są stabilni, tu już ustawione, a przez to, że kobiety to robią, oni są zmuszeni, w cudzysłowie, do przestawiania tych granic. Ale jak już przestawią, to mówią, o, miałem tutaj metr kwadratowy, a teraz mam hektar. I ogarniam przez wysiłek. Czyli zobacz, ile jest metafor, ile jest przypowieści, ile jest przysłów do tego, że kobieta, mądra kobieta potrafi z mężczyzny zrobić coś tam, tak? Że dla kobiety mężczyzna to zrobi. I to jest prawda, pod warunkiem, że będziemy to zwracali. Natomiast dochodzi do tego, że zostało napuszczone na siebie, bez zrozumienia schematu, zostało napuszczone na siebie mężczyzny na kobiety. Wyciąga się patologię, bo to jest patologia, tak? Przepraszam cię, debil, nawet najbardziej wykształcony, dalej będzie debilem. Prostak dalej będzie prostakiem, choćbyś go ubrał we frak, prawda? Więc to nie jest kwestia ubioru, a kwestia zachowań. No więc jeżeli się weźmie despotę, debila, który zrobił to, czy to, czy to, patologię i pokaże, o, bo wszyscy mężczyźni tak robią i nagłośnią, no to wywoła to po pierwsze wzburzenie wśród facetów. I przykład tego, proszę pana, będzie drastyczny, ale zobacz, co się dzieje w więzieniach z mężczyznami, którzy, że tak powiem, postąpili niegodnie wobec kobiet, wobec dzieci. Prawda? Zobacz, co robią. Mężczyźni to robią mężczyznom, prawda? O tym się głośno nie mówi. Ale jednocześnie występuje potężne wzburzenie u kobiet. I teraz uwaga, to jest to, co ja mówię. Nie, pokazując patologię, powoduje to wzburzenie u ludzi. Tylko kobiety wzburzą się inaczej, mężczyźni wzburzą się inaczej. I jeżeli mamy to wzburzenie, to wystarczy teraz wskazać. Hej, kobiety, zobaczcie, tacy są faceci. I można to podać w taki sposób, że każda kobieta dostrzeże w tym pewną rację, nawet jeżeli sama tego nie doświadczyła. No i nagle się zaczyna, bo faceci to narcyzi, bo faceci to toksyczni, bo faceci to to, bo facet powinien. Kobiety o tym mówią. Dlaczego o tym mówią? Bo one w ogóle dużo mówią biologicznie, czyli muszą wypowiedzieć dużo więcej słów, bo mają to z tym i chcą to przekazać. No, czyli krótko mówiąc, jak mają powiedzieć jednym zdaniem, opowiedzieć ci obraz bitwa pod Grunwaldem? Mężczyzna powie, no, dwie armie się biły rycerskie już. Aha, powie drugi mężczyzna. Najwyżej dopyta, a kto z kim? No ten, aha. A kobieta? Gdy powie tak mężczyźnie, to mężczyzna powie, aha. Ale kobieta będzie miała poczucie, że mu nie powiedziała. Więc teraz, jeżeli kobieta z kolei to powie i zacznie opowiadać po swojemu, to mężczyzna mówi, ja pierdziule, o co ci chodzi? Bo przecież skoro mówi komunikat, to chce rozwiązania. Jak chce rozwiązania, no to daje jej rozwiązanie. Olej to. Dlaczego olej to? Bo to nie jest niebezpieczne. Bo tu nie ma zagrożenia. Bo ja tego nie muszę obronić. Ale to jest jej świat. I my tutaj, nie rozumiejąc się, rozchodzimy. I teraz powrót tak zwanej kobiety do ty to określasz do energii Lilith, może tak być, traktuję to jako archetypowe, tak? Jako archetypowe, jako symboliczne określenie, paradoksalnie wynika tak z tego, że się wszyscy pogubiliśmy. Pogubiliśmy, mężczyźni pogubili się w swojej energii męskiej. Nie mamy wzorców męskich. Wszystkie wzorce, czy nam się to podoba, czy nie, pokazujemy to, okazują się patologią, bo nam się pokazuje autorytety, które do tej pory przez wieki były jako autorytety. Nauczyciel, rodzic, dorosły, tak? Dorosły człowiek dla dziecka, rodzic dla dziecka, nauczyciel dla dziecka, policjant, wow, minister, dyrektor. To było zawsze kojarzone z kimś, kto ma troszeczkę więcej, umie więcej, wie więcej, potrafi więcej. I nagle w dobie internetu, telewizji, autorytety krok po kroku upadają. To z kogo my mamy czerpać jako mężczyźni wzorce?
1: I kobiety.
0: A i w drugą stronę. Mamy kobiecość i z kogo my mamy wzorce, jeżeli widzimy cały czas wyszczekane, głupie, tępe feministki? Tak? Tempe, które z jednej strony krzyczą do kamery, bo to się klika i sprzedaje, a z drugiej strony jęczą po bokach i tworzą różne rzeczy. Ale wiesz, mózg myśli i my myślimy obrazowaniem. W związku z powyższym, tempi przywódcy, ja się czasami zastanawiam, czy tam specjalnie dobiera się debili. Okay? No bo to jest niemożliwe, żeby człowiek był aż tak głupi i jeszcze między sobą się piszczą.
1: Mirek, tylko kto dobiera?
0: No, jeżeli myślisz, że w wyborach ty, no to wiesz, to jest stare powiedzenie.
1: Nie. Ja bardziej patrzę, kto dobiera tych innych.
0: To jest kolejny celowy podział. To jest danie ci, przede wszystkim to nie jest kto liczy głosy, tylko kto wystawia kandydatów. No i teraz dostajesz kandydata, chcesz dostać w łeb, czy chcesz dostać kopniaka? Wybieraj. No i jak wybrałeś sobie, że chcesz dostać kopniaka, bo cię mniej boli, ale w sumie wybrali wszyscy, którzy w łeb, to ty dostajesz w łeb i mówisz, bo wyście to wybrali. Ale jakbyś ty wybrał, to by wszyscy krzyczeli, że wyście wybrali, teraz nas kopią w dupę. Efekt jest dokładnie ten sam, tak? No więc teraz zobacz, ten natłok informacji i ekspozycji tego, co się dzieje, czy nam się podoba, czy nie, jest przez nas rejestrowany przez podświadomość i tworzy nam się takie wzorce. Czyli tak jak kiedyś były autorytety, tak teraz autorytetem jest brak autorytetu. A jak jest brak autorytetu, to nawet trudno to nazwać anarchią. Ale niewątpliwie jest to potężne zagubienie. Tak? I wystarczy teraz, z czego kobiety, dlaczego mężczyźni nie mają wzorców? No to znowu, to wspominałem kiedyś, cofnijcie się historycznie do przełomu wieków. Ja już nie mówię o teoriach, nazwijmy to konspiracyjnych, tak? Teoriach spiskowych, o tym, że był wielki reset w XIX wieku i tak dalej, i tak dalej. Tak, znam te wszystkie elementy. Natomiast fizycznie skup się na po prostu historii. XIX wiek to mamy w miarę dobrze udokumentowane, tak? Końcówka XIX wieku, początek XX. Przede wszystkim industrializacja. Wyciągnięcie mężczyzny na wiele godzin poza dom. Następnie wojna, wyciągnięcie i wycięcie mężczyzn wzajemnie, że zaczyna być deficyt mężczyzn. Oczywiście to nie problem, bo jeden mężczyzna, czy dwóch mężczyzn, jak na seksmisji widzieliśmy, może zrobić wiele, tak? Może zadziałać wiele, mamy tą zdolność. Kobiety zadziałają mniej. Zobaczcie, też piękna cecha, nie? Mężczyzna może mieć wiele dzieci, kobieta jakąś określoną ilość. Natomiast, czyli mężczyzna nieskończoność, tak? I teraz zobacz, brakuje mężczyzn. I to nie chodzi o to, że ich brakuje do rozrodu. Chodzi o to, że brakuje ich do budowy archetypu. Ale to pokolenie z brakiem mężczyzn, których wyprowadzono z domu, wyprowadzono na wojnę, wybite, już ma mleciutki deficyt w energii we wzorcach. Mówię o mężczyznach, tak? Zaraz przejdziemy do kobiet. Dalej. Kobiety, jako kobiety, zostają w tym domostwie bardziej lub mniej niebezpiecznym jeszcze z koniecznością ochrony potomstwa. No więc muszą zabrać się za coś, za coś, za co? Za to, co naturalnie było, należało do mężczyzny. No i w takiej atmosferze dorasta kolejny mężczyzna. Ledwo dorósł i stał się mężczyzną i już gdzieś sobie przypomniał genetycznie, że jednak męskość, jeszcze te przekazy, jeszcze te jednostki, wzorce gdzieś tam istnieją, chce być taki jak ten, no to mamy drugą wojnę. Dołożono. Potem kolejne elementy, potem kolejne elementy. I tak z pokolenia na pokolenie, przez raptem 3-4 pokolenia, zobacz, to nie trwało długo, 4 pokolenia i został jakby zdewaluowany archetyp męskości. Efekt? Popatrz w biznesie. Mężczyzna z mężczyzną się dogada. Stary, jeszcze przy okresie międzywojennym, przed wojną, było słowo droższe pieniędzy. Był coś takiego jak honor. Nie dotrzymałem honoru, pozbawiałem się życia. Nie popieram tego. Natomiast sam element bycia honorowym, gdzie to dzisiaj jest? Nagle zaczęło się modnym robić i chwalebnym to, że jak kogoś jesteś w stanie podstępem oszukać, wyciągnąć, zrobić, to wow, jaki sprytny. Nie, niesprytny. Rozumiesz? Zobacz, co się stało z męskością. I teraz ta męskość próbuje szukać nie wiadomo w czym, nie wiadomo gdzie, ale na szczęście my mamy ten atawizm wojownika, atawizm walki. Więc co oglądamy? Oglądamy filmy o Jamesie Bondzie, oglądamy filmy o Ip Manie, oglądamy filmy o różnych bohaterach. Dlaczego tak chętnie to oglądamy? Bo jest tam walka dobra ze złem i dobro wygrywa. Dobro jest silne, dobro jest szlachetne, a zło jest podstępne, chamskie. I my paradoksalnie to gdzieś czujemy. Tylko co z tego, że czujemy? Co z tego, że wiesz, jak przeczytać nuty? Weź instrument i zagraj. I tu jest znowu piękne przysłowie. Tyle o sobie wiemy, ile nas sprawdzono. Tak? Czyli to, że wiemy, jak powinno być, to nie oznacza, że robimy. I teraz zobacz, wchodzimy w drugą stronę, czyli energia żeńska przez co przeszła. Funkcjonując gorzej, lepiej, ale w tym schemacie pozornego ograniczenia, ale też stabilizacji męskiej, gdzie mężczyzna zarabiał. Jak pracował, to zapewnił. Nagle tych mężczyzn zabrakło. Kobiety z troską, z lękiem musiały, czy chcą, czy nie chcą, musiały zadbać o siebie i przede wszystkim o dzieci. Kobieta sama nie zje, a dziecku da, bo ona w to ma. Tak? Mężczyzna co zrobi? Masz dziecko i sobie, bo wie, że musi, no nie, podzielimy porówno, po kawałku. A kobieta? Nie po kawałku, ona dziecku odda, sama nie weźmie. A mężczyzna co powie? Głupia jesteś, przecież za chwilę umrzesz, jak umrzesz, to już temu dziecku nie dasz. Kobieta tego nie słucha, bo to są właśnie te atawizmy, tak? I teraz zobacz, wyrastają i co może czuć taka osoba? Miałeś zapewnione to, miałeś zapewnione to, miałeś zapewnione to, czyli nie było to twoją troską jako działania, czyli niewykształcone i nagle stanąłeś przed faktem dokonanym. Musisz to zrobić albo umierasz. Jest kto to spowodował? Inni mężczyźni, bo przecież oni byli przy władzy, nie kobiety. Inni mężczyźni. Więc nienawiść do mężczyzn, podświadoma zupełnie, za ten ból i żal, że mi zabrano męża, że mi zabrano ojca, że mi zabrano kogoś. Do tego ledwo stanęły na nogi, znowu industrializacja, nie ma go jeszcze w pobliżu w oczach, czyli gdzieś twój strażnik wyjechał na 2 dni. A przecież on zawsze dawał bezpieczeństwo, jego obecność dawała to poczucie, że on jest, tak? Później wojna zdziesiątkowana. I teraz te kobiety chowają inne kobiety, które to obserwują. Przypominam, dzieci uczą się przez neurony lustrzane. Ten pierwszy 5-7-letni okres życia to jest podglądanie i próba naśladowania. Więc naśladowały tylko cierpiące, pracujące od rana do nocy kobiety, które musiały jeszcze, chcąc nie chcąc, zapędzić do roboty te dzieci, żebyśmy mogli przeżyć. Ledwo stanęli na nogach, ledwo ci mężczyźni wychowani już po części przez kobiety, ale jeszcze pokoleniowo z pamięcią poprzednią, ledwo dorośli i już następna wojna. I nagle po wojnie, wolność seksualna. Wow, jakie to fajne, nareszcie kobiety mogą bezpiecznie mówić, co czują, co chcą, co robią. Uwolnienie, tak? Ale jednocześnie przykryło to coś, czyli stworzono patologię po to, żeby na tej patologii wybudować pozory wolności. I to trwa do dzisiaj. Tylko że w tej chwili się bardziej jeszcze spolaryzowało. Kobiety mówią dalej o swoich oczekiwaniach, tylko wyrażają je w czym? W tym, co jest dla kobiety ważne. Mężczyźni myślą o swoich oczekiwaniach, ale wyrażają je w czym? W tym, co dalej chcą. I efekt jest taki. Zapraszamy na ramkę. Kto płaci? No historia i atawizm, wszyscy mówią, no wiadomo, płaci ten, kto zaprasza. No a jak kobieta zaprasza? Nie, no kobieta nie zaprasza, czyli czytaj w domyśle, mężczyzna płaci. Tak? I to kiedyś było naturalne, normalne, ja to mam też, że dla mnie to jest takie, w ogóle o czym my rozmawiamy. To jest oczywiste. Natomiast proszę pana, zaczyna się dosyć ciekawa rzecz, bo skoro tak jest, to pojawiają się wypaczone osoby, które mówią, to przecież co szkodzi się umówić? Idę się umówię, jeszcze do fajnej knajpi mnie zabierze i jeszcze się najem i jeszcze będzie fajnie, nic nie muszę. No i mężczyzna raz zaprasza kobietę, nic z tego nie ma, nie mówimy o seksie, drugi raz zaprasza, trzeci raz zaprasza i mówi, ja nie będę bankomatem. No i kto tu ma rację, czy nie ma racji? Rozumiesz? I ktoś powie, no ale tak, kiedyś to było. Kiedyś to było tak, że jak podszedłeś do kobiety i powiedziałeś, czy pójdziesz ze mną do kawiarni, albo pójdziesz ze mną na spacer, albo umówisz się ze mną na spotkanie i było tak, to miałeś zawoalowaną odpowiedź, jestem tobą zainteresowana. Żadna kobieta, której się nie podobałaś, nie odważyłaby się powiedzieć, pójdę z tobą do kina, bo to dla otoczenia oznaczało, zaczynacie próbować być parą. Prawda? Dzisiaj to zostało wycięte, więc znowu nie mamy archetypu, znowu nie mamy działania, ale mamy świetny fundament na to, żeby się ciąć między sobą i kłócić. Jaki mężczyzna powinien być, a jaka kobieta powinna być? I mężczyzna chce zapewnić ochronę, mówi, dobrze, ja ci to zrobię, tylko powiedz co? No ja nie wiem, bo raz chcę to, raz chcę to, raz chcę to. I gubi się. I popatrz, czego się
1: uczymy na nowo. Mirek, słucham cię cały czas. Fajnie to wszystko rozłożyłeś na części pierwsze, ale źródło. Źródło tego wszystkiego.
0: Świadomość. Świadomość. Skąd bierzesz świadomość? Możemy tu mówić, oczywiście, że jest pewien obszar świadomości zbiorowej, tak? Czy możemy to nazwać kronikami Akaszy, jakkolwiek to, czy informacja przestrzenna. Ale jednak posiadasz ciało i posiadasz doświadczenie. Jeżeli byś był wychowywany w środowisku na przykład aborygenów, to nabrałbyś kultury, zachowań, odruchów i czytania przestrzeni przez aborygenów. Jak będziesz wychowywany całe życie w dużym mieście, to wyjeżdżając na wieś nie będziesz umiał się tam znaleźć, bo wszystkiego ci będzie brakowało. Jak byłeś wychowywany na wsi, to idąc do miasta będziesz się gubił, nie będziesz znał tych niuansów, drobiazgów. Frak pasuje dopiero w trzecim pokoleniu. Znamy to powiedzenie, tak? Więc źródłem jest to, że my nie mamy wzorców. Te wzorce żeśmy patrzyli, a to się sprowadza do świadomości. Dobra wiadomość jest taka, że ten ucisk, który mamy, bo tak to należy nazwać, tak? Zarówno jedna, jak i druga strona, czyli w ogóle ludzkość, w końcu doprowadza do, i to jest światełko w tunelu dla mnie, do tego, że ludzie zaczynają coraz bardziej otwierać oczy, mówi, coś tu jest nie tak. Szliśmy do tej pory, szliśmy jak owieczki, tak? Szliśmy, bo byliśmy pewni, bo zawsze było dobrze i nagle okazuje się, ty, ale gdzie my idziemy? Dosyć tego, tak? Tylko tyle, że co teraz zrobić? O, bo powinno być tak, bo my nie mamy dalej wzorców. A więc źródłem jest niezrozumienie, czym jest energia żeńska, i czego potrzebuje, żeby się rozwijać. I niezrozumieniem jest, czym jest energia męska. I jak powinno się rozwijać. Wyobraź sobie analogię. Drzewko bonsai które jest drzewkiem bonsai i wszyscy je podziwiają dlatego, że jest drzewkiem bonsai. I ono patrzy na normalne drzewo w lesie i mówi, ty masz dobrze, bo ty sobie rośniesz jak chcesz. A mnie cały czas ograniczają, naginają, przycinają, kaleczą i tak dalej. Rozumiesz? Ja mam dość tego, ja chcę być tak jak ty. A to drzewo w lesie mówi, ale tak, ja suszę, wiatry, wszystko, a ty siedzisz sobie w ciepełku, dadzą ci wodę, podotykają cię i zobacz, jakie jesteś piękne. A ja takie rozczochrane. Rozumiesz, o co chodzi? Tylko dlatego, że nie rozpoznajemy, czym jest męskość, czym jest kobiecość, jak funkcjonuje kobieta i jak tym zacząć z powrotem tańczyć. Tańczyć. Mężczyzna tańczy inaczej, kobieta tańczy inaczej, ale jeżeli razem będą tańczyć, to nie ma tutaj ciśnienia, nie ma tutaj przepychania. Każde starcie jest elementem rozwoju, a nie zniszczenia, a myśmy poszli w gwałty wzajemne. Kobiecość zaczyna gwałcić męskość, dlatego że brakuje jej kobiecości, odczuwania kobiecości, punktu odniesienia do odczuwania kobiecości i jest wyobrażenie. Zrobimy, jak będziemy wolne, jak zrobimy to i to, przejmiemy władzę, to będziemy wolne. Nie, drogie panie, nie będziecie wolne, ponieważ wchodzicie w element wyobrażenia, że męskość i przejęcie umiejętności męskich da wam wolność i da wam pełnię kobiecości. Nie da. Jeszcze bardziej was zniszczy mentalnie, psychicznie. Jeżeli mężczyźni zaczną się uczyć, bo musimy być tacy wrażliwi jak kobiety, robić to, robić tamto, to nie. Zniszczymy swoją męskość i będziemy pipami. W konsekwencji żadna baba na nas nie będzie chciała spojrzeć, bo żadna kobieta nie zniesie, że siedzisz w łazience dłużej niż ona. Chociaż na ulicy powie, ale zadbany mężczyzna. Ale jakby jej mężczyzna był, miał być taki, to powiedziała, nie, no takiego to ja nie chcę. Okej? Okay? Mhm. I żaden mężczyzna nie chce kobiety, przy której nie czuje się, że jest otulany, tylko przychodzi dyrektor, który mu rozkazuje, co on ma zrobić. No to po co ja tu jestem potrzebny? Ja tracę swoją potrzebę bycia potrzebnym i bycia strażnikiem, skoro ona sobie strażnik robi, jeszcze mnie ustawia w tej straży. No to kim ja jestem? I tu nazywamy to pantoflarzem, ale to określenie jest... Wszyscy wiemy, co to znaczy, dlatego że nas nauczono, to są pewne cechy. Nie, tu nie chodzi o bycie czy nie bycie pantoflarzem. Tu chodzi o poczucie. Są mężczyźni, uwierz mi, którzy... cudownie realizują się i spełniają się w kontakcie z kobietą, która zarządza. I im jest to im to odpowiada, i kobiecie też to odpowiada, i tworzą piękną parę, tak? Czyli to jest wtedy, kto nosi portki w domu. No i sławetne znowu powiedzenie, ostatnie słowo w domu zawsze powinno należeć do mężczyzny, tak? I brzmieć, tak jest, kochanie. Ale to nie jest uległość. To nie jest uległość, to jest świadomość mężczyzny, który pozwala tej kobiecie szaleć, a jednocześnie pokonuje swojej niewygody, żeby rozszerzać swoją sprawność dotyczącą poszerzania granic, które może strzec, które może ogarniać. Tak? Natomiast jak to jest zachwianie...
1: Jasne, powiem tak. Rozwinęliśmy wstępny temat bardzo mocno, natomiast wydaje mi się, że samo sedno jeszcze przed nami.
0: Myślę, że dopiero to jest takie wprowadzenie do tego sedna, żeby na bazie tej płaszczyzny, którą przedstawiłem, żeby teraz połączyć te kropki. Zobaczcie, jak to funkcjonuje. Tak? I tu będziemy wtedy do tych granic.
1: Mirek, teraz będziemy mieć miesiąc czasu, żeby się nad tym zastanowić.
0: Tak, około.
1: I tak, około miesiąca i w sierpniu na pewno rozwiniemy temat bardziej.
0: Tak jest. Kochani, ja wam życzę, korzystajcie z ciepełka, bo jest, więc korzystajmy z niego. Życzę wam przyjemnych rozkminiań i fajnych obserwacji, takie z przymrużeniem oka, ale naprawdę obserwacji według specyfikacji, którą wam zaproponowałem. Tak? Zaproponowałem. Zobaczcie, ile rzeczy to momentalnie nadaje kształtu, nadaje zrozumienia. Jeżeli to pojmiemy, to nic nie musimy robić. Decyzje i nasze zachowania będą już wynikiem naszego postrzegania. A więc to zacznie się zmieniać. Nagle mężczyzna poczuje, że ta kobieta o niego dba. Cokolwiek to znaczy dla mężczyzny. Nagle kobieta zacznie odczuwać i zauważać, że to, co mówiła wcześniej, bo on jest uparty, to jest jego forma roztoczenia nad nią opieki i dania jej bezpieczeństwa. A wtedy, jeżeli to zauważymy, to nie jest kwestia, czy to robię, czy nie robię, tylko to jest kwestia, a mógłbyś to zrobić w taki sposób? Wtedy było to dla mnie przyjemnie. A więc tylko modyfikujemy sposób wyrażania, a nie sam fakt. A my tymczasem robimy rozpierduchę. I ja tym was chciałbym zostawić. Do przemyślenia, do popatrzenia, do przyglądnięcia się swoim bliskim, najbliższym sąsiadom i obcym, i przede wszystkim zaproponować: hej, wbijajmy do głowy, człowiek się zachowuje, a ten człowiek na daną sytuację reaguje. I ten człowiek jest albo w ciele kobiety, albo w ciele mężczyzny.
1: Okej.
0: Więc kochani, wszystkiego dobrego. Macieju, dziękuję Ci dzisiaj. I
1: Dziękuję.
0: do usłyszenia, do zobaczenia w następnej audycji.
2: Wszyscy boją się nawet pomyśleć o cenzurowaniu treści, a każdy to robi. Radio Cenzura to jedyne radio w Polsce, które wszystkie treści cenzuruje otwarcie. Nie bójcie się, cenzura was wyzwoli.

0: Radio Cenzura. Twoja ulubiona muzyka bez cenzury.
1: Niepotrzebne, nikomu niepotrzebne są uszczypliwości, pstryczki w nos, opinie byleby coś od siebie wrzucić.

Zbudowałem już walizki, by wyjechać stąd. Rzucić ręcznik. Zawsze fajniej, gdzie nas nie ma. Gdzie spływa pod

Radio Cenzura. Cenzurujemy zawsze i wszędzie. YouTube, Facebook czy Google. To amatorzy. My cenzurujemy profesjonalnie.

się nie działo, to beat musi zagrać. Chcesz funk, beat jest tu berybery. Hat jakby dopiero wpadł tu za stery. Fakt, nie wiedziałeś, że tak się da, nie ryć jak emery. To numery na lewe papiery bija.

serdecznie. Emitypy bez tajemnic, czyli audycja, w której co tydzień od ponad 3 lat na antenie Radia Cenzura rozwikłamy różne zagadnienia dotyczące funkcjonowania człowieka. Jest okres wakacyjny, więc zapewne wspaniale spędzacie czas, a w tym czasie i w waszej przestrzeni pojawiają się różne nowe osoby. Czasami te znane, czasami te nowe. I właśnie ta audycja dotyczy tych relacji, budowania relacji, ale pod kątem tego, jak człowiek sam czuje się, funkcjonuje w otoczeniu, działa z innymi. A więc jeżeli chcesz poprawić swoje relacje ze samym sobą, poprawić swoje relacje z otoczeniem najbliższym, troszkę dalszym, czy zawodowym, czy rodzinnym, czy z dziećmi, z rodzicami, z przyjaciółmi, to powinieneś zacząć od tego, żeby właśnie poznawać siebie. I o tym właśnie co tydzień rozmawiamy na antenie Radia Cenzura w audycji Emitypy bez tajemnic. Zapraszam serdecznie, Mirosław Mikołajczyk.

tu Agnieszka z audycji Odkryj w sobie moc. Jeśli szukasz przestrzeni, w której możesz na chwilę się zatrzymać, posłuchać inspirujących rozmów, odnaleźć spokój i wrócić do siebie, to serdecznie zapraszam Cię do naszej audycji. Razem z Anią na antenie Radia Cenzura co 2 tygodnie dzielimy się tym, co pomaga nam i innym wracać do wewnętrznej siły, zrozumienia, równowagi i spełnienia, żyjąc w zgodzie ze swoją autentycznością. A jeśli szukasz jeszcze więcej inspiracji, koniecznie zajrzyj na stronę www.radiocenzura.pl albo odwiedź kanał Radia na YouTube. W ramówce znajdziesz wiele wyjątkowych audycji dla każdego, kto chce żyć bardziej świadomie i czerpać z treści, które poruszają, skłaniają do refleksji i wnoszą prawdziwą wartość oraz nową perspektywę. A tymczasem do usłyszenia w Odkryj w sobie moc.

Radio Cenzura. Twoja ulubiona muzyka bez cenzury.

serdecznie. Emitypy bez tajemnic, czyli audycja, w której co tydzień od ponad 3 lat na antenie Radia Cenzura rozwikłamy różne zagadnienia dotyczące funkcjonowania człowieka. Jest okres wakacyjny, więc na pewno wspaniale spędzacie czas, a w tym czasie i w waszej przestrzeni pojawiają się różne nowe osoby. Czasami te znane, czasami te nowe. I właśnie ta audycja dotyczy tych relacji, budowania relacji, ale pod kątem tego, jak człowiek sam czuje się, funkcjonuje w otoczeniu, działa z innymi. A więc jeżeli chcesz poprawić swoje relacje ze samym sobą, poprawić swoje relacje z otoczeniem najbliższym, troszkę dalszym, czy zawodowym, czy rodzinnym, czy z dziećmi, z rodzicami, z przyjaciółmi, to powinieneś zacząć od tego, żeby właśnie poznawać siebie. I o tym właśnie co tydzień rozmawiamy na antenie Radia Cenzura w audycji Emitypy bez tajemnic. Zapraszam serdecznie, Mirosław Mikołajczyk.

0: Radiocenzura. Witam serdecznie w kolejnej audycji Bliskość bez tabu. Witam prowadzącą Katarzynę Cieszyńską. Cześć Kasiu.
1: Cześć Kasiu, witam wszystkich.
0: Dzisiejszym tematem audycji Bliskość bez tabu są różnice w libido w związku. Czy to normalne? No to jeżeli możemy zacząć od tego, żeby jednak zdefiniować, co to jest to libido.
1: No, najkrócej pewnie i najprościej mówiąc, to jest ta moja ochota na seks. Nie? Czy ja czuję w sobie potrzebę seksualną, czy nie? Czy mi się chce, czy mi się po prostu nie chce?
0: No i tutaj się okazuje, czy różnice w libido w związku to problem, czy po prostu normalna rzecz?
1: Zasadniczo to, że mamy różnicę w libido, czyli różnicę w tym, jak często mamy ochotę na tą seks, jest czymś naturalnym. I jak na to ma wpływ bardzo wiele czynników. Począwszy od tych biologicznych, jak hormony, leki, po te takie nasze codzienne, jak stres i zmęczenie, po jakieś też uwarunkowania nasze osobiste. Więc w parze to bardzo widać. Wtedy się możemy jakoś spotkać z tym, że właśnie partner czy partnerka ma większą ochotę na seks, ja trochę mniejszą, albo odwrotnie, albo czasem ja mam większą, czasem mniejszą, podobnie partner.
0: A powiedz mi, Kasiu, tak z twojego doświadczenia, czy ludzie dobierają się tak w pary o podobnym libido, czy to nie ma znaczenia, czy to dopiero wychodzi w trakcie?
1: Ja bym powiedziała, że to wychodzi dopiero w trakcie, bo kiedy mówimy o libido w parze, w związku, no to jakby oczywiste jest, że na początku, kiedy się poznajemy, kiedy ten związek jest jeszcze taki ciągle młody i trochę do poodkrywania tam sobie mamy i w tej naszej relacji, to libido może być znacznie większe. Bo tu już mamy, prawda, coś nowego, coś innego, jest taka duża potrzeba i też ochoty na seks. Mówimy wtedy też bardzo często o takim pożądaniu spontanicznym, że ja po prostu czuję i potrzebuję współżyć z tą ukochaną przeze mnie osobą. Natomiast im dłużej trwa związek, to wcale już tak nie wygląda. Różnie może być też z tym libido i ono nigdy nie jest stałe. O tym żeśmy też już trochę w jednej z audycji mówiły o libido w takich długotrwałych związkach.
0: W takim bądź razie, co wpływa na obniżenie tego libido?
1: Jeżeli w ogóle popatrzymy na libido w kontekście pary, to tam kilka rzeczy ma takie dość istotne znaczenie. Pierwszy to jest na pewno nasz obszar taki relacyjny, emocjonalny, czyli to, jak my się z sobą mamy. Czy nam jest po prostu przyjemnie razem, mamy do siebie zaufanie, doświadczamy poczucia bezpieczeństwa, czy na przykład jak jesteśmy w konflikcie, czy w jakiejś urazowości, czy jakiś lęk przeżywamy, no to oczywiste jest, że wtedy to libido jest wycofane. Nie mam ochoty na coś intymnego, na seks z drugą osobą. I tutaj chciałabym też się odnieść zrobić taką małą dygresję, bo pracując z mężczyznami, czy to psychoterapeutycznie w gabinecie, czy właśnie w ramach takiej terapii seksualnej, mężczyźni często jeszcze mówią o takim swoim stereotypie w świecie męskim, o tym stereotypie też często mówią kobiety, że przecież mężczyźnie zawsze powinno się chcieć, zawsze powinien mieć ochotę na seks. Czasami mężczyźni przychodzą i trochę opowiadają o swoich partnerkach jako tych, które na przykład po kłótni, po różnych trudnych słowach, których od siebie nawzajem usłyszeli, kobieta jest zdziwiona, że mężczyzna nie ma ochoty na seks, bo się już przecież pogodzili, albo się nie pogodzili, a przecież on powinien mieć ochotę na seks, bo on jest mężczyzną. No to jest taki duży mit. I zarówno dla kobiet, jak i dla mężczyzn ta sfera emocjonalna jest bardzo ważna. Jeżeli ja przeżywam przyjemne, dobre emocje przy partnerze czy partnerce, to będę miała ochotę, czy będę miała ochotę na seks. Jeżeli nie, to tego też nie będzie. I to jest coś bardzo naturalnego. Kolejna rzecz, która ma wpływ w parze na libido, no to jest poziom naszego zmęczenia, poziom stresu. To będzie też coś, co będzie obniżało. libido w parze. Jak najbardziej, prawda, kwestie hormonalne, etap naszego związku, czy nie wiem, mamy małe dzieci, czy odchowane, jak mamy małe dzieci, to jesteśmy często zmęczeni, tego czasu też nie ma na seks. Zależy też od etapu związku. Także libido nie jest czymś stałym, zależy od wielu, wielu rzeczy.
0: Ale też tutaj się odwołuję do Twojego doświadczenia, Kasiu. Nie wydaje Ci się, że teraz, jeżeli chodzi o to libido, to właśnie takie nastąpiły czasy, kiedy kobiety mają większe, a mężczyźni mniejsze? Mi się tak
1: Wiesz co,
0: wydaje,
1: ja
0: że
1: powiem ci, że w
0: tak.
1: takiej mojej praktyce terapeutycznej tego nie obserwuję, że to jest
0: Nie?
1: tak różnie bywa. Chociaż gdzieś rzeczywiście, tak sobie myślę, w świecie różnych artykułów, takich paranaukowych też czasem takie głosy też się pojawiają.
0: No bo samo to, że teraz się tak na przykład przesunął wiek, jeżeli chodzi o kobiety, które zachodzą w ciążę. Dawniej to było jednak, no tam 20 lat to był
1: Tak.
0: ten wiek, a teraz się to przesunęło, że nawet po 40, koło 50 nawet już, kobiety się dopiero decydują na to, żeby mieć dziecko, czyli no, te zmiany hormonalne, to wszystko też ma wpływ później, nie, na to libido. A jak nie ma tego, tych zmian takich, no to wydaje mi się, że to libido jest takie właśnie u tych kobiet wyższe. Natomiast z mężczyznami tutaj, z tego co ja tak zaobserwowałam i też rozmawiałam kiedyś z jednym panem na ten temat, który się tym zajmuje, mówił, że tutaj, jeżeli chodzi o mężczyzn, to teraz jest duży problem z testosteronem u mężczyzn. Że on, spadek tego testosteronu powoduje też to, że to libido później jest niższe. Jak ty o tym?
1: Wiesz co, tak, no, w kwestiach hormonalnych testosteron pełni taką zasadniczą, główną rolę u mężczyzn, ale również u kobiet. Jeżeli on jest na jakimś niższym poziomie z powodu na przykład, nie wiem, zmęczenia, przewlekłych chorób, no to oczywiście, że to będzie miało wpływ na libido. A ja sobie jeszcze też pomyślałam teraz, wiesz, jak mówisz o kobietach i o libido, tak patrząc, generalizując na pewno świat kobiecy, to też sobie myślę, jeżeli to się już pojawia, to na ile to może też mieć związek, wiesz, z takim bardzo, nie wiem jak to nazwać, ale takim usamodzielnieniem się kobiet, takim trochę, prawda, że one już nie muszą być przy tym mężczyźnie, żeby, nie wiem, dobrze zarabiać, mieć jakiś duży komfort w życiu, też taki osobisty na poziomie materialnym. Na ile ta sprawczość kobieca w organizowaniu, najogólniej mówiąc, swojego życia też może mieć przełożenie na to, że ja sobie bardziej pozwolę doświadczać swojej seksualności.
0: No właśnie, to też może na to mieć wpływ. No ale teraz przejdźmy do takich tematów, które może będą bardziej dla naszych słuchaczy potrzebne, takie jak na przykład, jak powiedzieć partnerowi i partnerce, chcę więcej, bez wywierania presji.
1: No, to bardzo często pary, kiedy zaczynają rozmawiać o jakichś swoich różnicach w obszarze seksualnym, doświadczają tutaj rzeczywiście sporo jakichś takich trudności. I to, w jaki sposób mówimy, ma naprawdę bardzo duże znaczenie, bo często w parze, kiedy jedna osoba ma taki okres w życiu, że potrzebuje więcej seksu, a druga nie, stoi przed takim dylematem, jak o tym powiedzieć. Wtedy ważne jest mówienie bez oceniania, tak już najkrócej mówiąc. Czyli na ile, w moim rozumieniu też dużo zależy od dojrzałości danej osoby, prawda? Bo jeżeli ja przeżywam jakąś frustrację w związku z tym, że ja bym chciała na przykład więcej tej czułości w seksie, czyli w ogóle przeżywania bliskości w seksie, a mój partner na przykład mniej, bo ma dużo pracy, jest przemęczony, jest w ogóle sfokusowany na czymś innym w życiu zawodowym, to ja oczywiste jest, że będę przeżywała frustrację. I teraz jakby ważne jest, co ja z tą frustracją zrobię, bo ja mogę przyjść i powiedzieć, co tak mamy mało tego seksu, czy ja już ci się nie podobam, a może już myślisz o kimś innym, nie? Czy ja mogę zaatakować. Bo ja się boję. Nie wiem, o czym to jest. Nie mam informacji. ale ja równie dobrze mogę przyjść i powiedzieć, komunikować się z poziomu moich emocji, moich pragnień. Kiedy ja powiem, że bardzo tęsknię za naszym takim wspólnym czasem, za czasem, kiedy mogliśmy się, nie wiem, więcej kochać, wtedy czułam się bardziej kochana, widziana przez ciebie. Było mi o wiele lepiej. Nie wiem, jak ty się z tym masz. Tam nie ma ataku, nie ma oceny, czy jest też jakby stworzenie takiego gruntu na dialog, dowiedzenie się, co się dzieje u tej drugiej osoby, że ona teraz na ten seks nie ma ochoty.
0: No ale tutaj też jest taka duża świadomość siebie. Jeżeli
1: Tak,
0: masz
1: dlatego
0: taką dużą.
1: powiedziałam, nie, że to zależy od dojrzałości naszej.
0: Bo w większości też nie chcę tego generalizować, ale tak wydaje mi się, że jeżeli jest taka sytuacja, to my bardziej właśnie siebie od razu krytykujemy, obwiniamy, że to jest nasza wina, że ta osoba druga nie chce z nami zbliżenia żadnego i od razu wymyślamy
1: Tak. Scenariusze.
0: jakieś scenariusze, a tutaj ważna jest rozmowa, ale też trzeba być, tak jak powiedziałaś, dojrzałym do tego, żeby rozmawiać na te tematy.
1: Bo też sobie mówię, prawda, to też zależy od jakości naszego związku. Jeżeli my w związku jakoś mało z sobą rozmawiamy, no to pewnie, że szybciej mi się włączy atak i oskarżenie partnera czy partnerki, niż jakieś zrozumienie, refleksja, powiedzenie o sobie, o swoich emocjach, jak mi z tym. Rzeczywiście, kiedy jakoś mamy inną ochotę na seks, to wtedy w parze u jednego z partnerów zawsze pojawia się dużo lęku, że to jest o mnie, że zaraz ten związek się rozpadnie, jak nie będzie tego seksu. I to jest często rzeczywiście powód takiej motywacji do pracy terapeutycznej w obszarze seksualnym danej pary. I wtedy dopiero uczymy, na terapii można się nauczyć, w ogóle coś więcej o sobie dowiedzieć, ale też nauczyć się, jak mówić, jak rozmawiać.
0: No ale to też chyba jest takie niskie poczucie własnej wartości tej osoby, które też powinna nad tym popracować.
1: Tak, dlatego to nie zawsze jest tylko jakby różnice czy trudności w seksualności, w obszarze seksualnym pary. To nie, za rzadko kiedy jest jakaś przyczyna trudności w związku. Bardzo często to jest objaw już jakiejś trudności. Nie? I kiedy zaczynamy więcej o tym rozmawiać, to tak, tu się pojawiają jakieś lęki, tu się pojawiają jakieś stereotypy, tu jakieś schematy z rodzin pochodzenia, takiego, a nie innego przeżywania seksualności. W ogóle też sobie myślę, że ważne jest wtedy też pobadanie i zobaczenie, jaką ja mam perspektywę, kiedy ja myślę o wspólnym seksie, o sferze seksualnej między mną a partnerem czy partnerką, bo kiedy zaczynamy o tym rozmawiać i mamy na przykład jakiś przymus, nie? Że no musi być ten seks, no bo jak go nie będzie raz w tygodniu, a my jesteśmy jeszcze, nie wiem, 30 plus albo przed 30, no to jest z nami coś nie tak. Jak ja zaczynam tak sobie robić, że to jest coś nie tak o nas, coś nie tak o mnie, no to rośnie też we mnie lęk, a jak rośnie lęk, no to ja wtedy albo zaczynam atakować, albo złościć się, zamiast usiąść i o tym porozmawiać, że teraz mamy mniej seksu, bo jesteśmy, nie wiem, skupieni tak na pracy, jesteśmy przemęczeni, albo mamy małe dziecko i ledwo co nam starcza czasu na to, żeby usiąść i spokojnie wypić herbatę, a co dopiero myśleć o seksie, prawda? I wtedy zaczynamy patrzeć, co możemy robić też w takiej parze. To jest też wtedy o takim wyrównywaniu libido w parze. To też jest bardzo taki ciekawy temat. Nie? Co robić, kiedy ktoś ma bardzo ochotę, a ktoś mniejszą ochotę, jak wtedy to libido wyrównać?
0: No właśnie, tutaj, bo powiedzieliśmy o tym, co robić, jeżeli chce więcej, ale teraz jest ta druga strona, która chce mniej i żeby to było bez poczucia winy.
1: Tak, to też jest wtedy, prawda, ważne, jak my to mówimy, co mówimy, bo ja mogę powiedzieć, nie chcę, daj mi spokój, prawda, wtedy z niczym zostawiam tą drugą osobę, a jeżeli ja powiem właśnie zapewnię o mojej miłości, czy o tym, że ta osoba jest dla mnie ważna i że lubię seks z nią, ale teraz nie mam ochoty, jestem zmęczona, przemęczona, potrzebuję czasu dla siebie, no to o wiele łatwiej słyszy, o inaczej słyszy się taką odpowiedź, że jestem ważna dla tej osoby. i że to na teraz nie mamy tego wspólnego seksu. Jest też takie ważne rozróżnienie w relacji, w obszarze seksualnym, a mianowicie jakby konieczność rozróżnienia miłości od seksu. To, że ja teraz nie mam ochoty na seks z tobą, to nie znaczy, że cię nie kocham. Ja po prostu, moje ciało teraz nie ma sił. Albo ma ochotę tylko i wyłącznie na to, żeby pobyć samemu w ciszy, bo tak regeneruje się na przykład mój układ nerwowy, a twój regeneruje się tak, że potrzebujesz być w kontakcie, mówić. Mój regeneruje się inaczej. Świadomość też różnic między nami w obszarze seksualnym jest bardzo ważna, bo na przykład, to jest też tak na świeżo z takiej pracy terapeutycznej, zdarzyć się może na przykład w parze, że mężczyzna, co też jest oczywiście naturalne, ale dla niego seks oznacza przede wszystkim penetrację. I to jest zasadnicza część seksu dla niego, właśnie przyjemna, doprowadzająca do orgazmu. Kobieta na przykład zasadniczą taką swoją część przyjemnościową seksu czerpie ze stymulacji na przykład łechtaczki. I to jest jej sposób osiągania orgazmu. I zaczyna się trudność w parze, kiedy mężczyzna na przykład potrzebuje mieć dłuższy czas penetracji, nie wiem, pół godziny, 20 minut, a partnerka nie osiąga orgazmu w trakcie penetracji, tylko przy stymulacji łechtaczki. Co zrobić? No i wtedy można porozmawiać o tym, w jaki sposób my się możemy dograć też technicznie, jak może wyglądać to nasze współżycie seksualne, jaka jest wtedy gra wstępna, ile mniej więcej potrzebujemy czasu na penetrację, na stymulację łechtaczki, czy możemy to zrobić jednocześnie. Ale to wszystko jest możliwe tylko wtedy, kiedy my jesteśmy w stanie szczerze z sobą porozmawiać i szczerze wypowiedzieć się. Nie oskarżając drugą osobę, bo ty jesteś taka albo ty jesteś taki, bo tylko myślisz o sobie, tylko mówiąc o swoich potrzebach i o swoich emocjach. Wtedy jesteśmy w stanie to zrobić, jeszcze bardziej dograć i jeszcze bardziej jakoś podnieść poziom satysfakcji seksualnej w związku.
0: No tak, no ale jeżeli jest taka sytuacja, że z jednej strony jest chce częściej, a z drugiej strony jest też chce rzadziej, no to żeby to wyrównać, no to właśnie kompromis. Nie lubię tego słowa
1: Tak.
0: kompromis, bo
1: No
0: kompromis jest
1: tak.
0: tak, że ktoś traci jednak.
1: A ja właśnie trochę patrzę inaczej na ten kompromis, że oboje jesteśmy usatysfakcjonowani. Czyli to jest kwestia poszukania takiej drogi, żeby jedna i druga strona była usatysfakcjonowana. I jak to możemy zrobić? No na pewno jakby fundamentem czegoś takiego jest szczera rozmowa. I jeszcze bym też powiedziała znajomość siebie i własnego ciała też. Czego ja potrzebuję, co jest dla mnie stymulujące, jak ja chcę. I wtedy to możemy robić w trakcie rozmowy, kiedy my jesteśmy w stanie sobie omówić. Bardzo często, na przykład, seks i dla mężczyzny, i dla kobiety, między innymi, jest też formą przeżywania czułości, prawda? Tam jest dużo dotyku, pieszczot, pocałunków. I wtedy jest zawsze też pytanie, czy obu osobom na przykład będzie dobrze, wystarczająco dobrze z tym, że nie wiem, na jakiś czas, nie wiem, w tym tygodniu, w najbliższym czasie, nasz seks razem zatrzyma się na tym etapie. Na przykład w okazywaniu sobie czułości, w leżeniu, w przytulaniu się nago. Czy jesteśmy w stanie oboje zgodzić się na to, że możemy decydować, nie wiem, w trakcie albo umówić się, że nasz seks nie zawsze musi się kończyć orgazmem. Na ten czas, kiedy na przykład jedna osoba ma jakąś trudność z libido, że nie zawsze musi być sfinalizowany ten seks, że nie zawsze musi być penetracja, może być inna forma, na przykład jakiś seks oralny. Czy my oboje na ten czas mamy zgodę i jak my się z tym mamy? Uwzględniając swoje potrzeby, rozumienie też tych potrzeb.
0: Powiedz, Kasiu, tak z własnego doświadczenia, jeżeli chodzi o takiego gabinetowego, miałaś takie przypadki, które no, były właśnie takie skrajne z jednej czy z drugiej strony?
1: Wiesz co, przypomina mi się też, bo dość dawno temu taka para, powiem tak bardzo ogólnie, żeby pokazać tą trudność, i to też jest takie inne od tego, o czym mówiłam przed chwilą, więc myślę, że to będzie wartościowe, gdzie to była para heteroseksualna, gdzie kobieta miała bardzo dużą trudność w przeżywaniu orgazmu i bardzo też chciała. Oni przez wiele lat próbowali na różne sposoby, żeby ta satysfakcja seksualna po stronie kobiety się zwiększała. Koniec końców ta satysfakcja się zmniejszała i u niej, i on potem też tracił chęć na seks. A dlaczego? Działo się tak, no właśnie, że u niej była trudność, zaraz powiem, co było powodem tej trudności. Para zaczęła stosować coraz więcej też różnego rodzaju wibratorów, jakichś zabawek erotycznych, żeby przede wszystkim partnerkę, powiem bardzo brzydko, uruchomić bardziej tak w stronę przyjemności. Im więcej tego robili, im bardziej, czyli im większa była presja na to, żeby jej było przyjemnie, żeby ona, w cudzysłowie, w końcu przeżyła orgazm, tym bardziej jej ciało się zamykało, tym bardziej tam więcej było napięcia i lęku, więc w ogóle nie ma opcji na jakąkolwiek przyjemność, przeżywanie przyjemności w ciele, a tym bardziej orgazm. U nich się to też utrwaliło i potem w trakcie pracy można było zobaczyć, takżeśmy to też obie ustaliły, bo ja potem zaczęłam pracować indywidualnie z tą panią, że te trudności z orgazmem były związane bardzo z jej doświadczeniami, takimi osobistymi w sferze seksualnej, z takim bardzo niskim myśleniem, niskim patrzeniem, niskim poczuciem własnej wartości siebie, ale też jako kobiety. Też z takim, czasami bym powiedziała, wręcz obrzydzeniem, kiedy patrzyła na swoje ciało. Więc jakby tam nie było możliwości, żeby przyjemność w ciele się pojawiała, rosła tak stopniowo i osiągała orgazm. I wtedy w takiej parze to, co jest ważne, to na pewno nie przerwanie jakiegoś kontaktu, takiej bliskości fizycznej. Po prostu ten kontakt fizyczny wygląda inaczej, jest bardzo stopniowy. Jest dużo czułości, bliskości, zrozumienia. No i w miarę, prawda, jak ja pracuję nad sobą i jakoś coraz lepiej mi samej z sobą, jestem w stanie bardziej się wtedy też otwierać na drugą osobę.
0: No tutaj ten, nazwijmy to problem, często dotyczy kobiet, no bo też to ciało się zmienia bardzo w ciągu całego życia i wydaje mi się, że dużo kobiet w dzisiejszych czasach ma taki zły obraz swojego ciała. I co tu robić?
1: Tak, powiem Ci, Kasiu, że to robi robotę i to dużo. Potem w sferze seksualnej i w tej seksualności parze, no to jest praca z sobą wtedy, patrzenia, skąd ja tak mam, kiedy się tak nauczyłam, co jest takie trudne do przyjęcia w sobie i uczenie się, które jest wtedy procesem takiego życzliwego patrzenia na siebie. To jest proces.
0: No ale teraz, jeżeli chodzi o takie sytuacje, to no, ja zawsze zadaję Ci takie pytanie. Kiedy jest ta czerwona lampka, się świeci, że powinniśmy skorzystać z pomocy specjalisty, takiego jak na przykład Ty jesteś specjalistką w tej dziedzinie?
1: No, na pewno wtedy, kiedy między nami pojawia się już złość, dystans z tego powodu, kiedy zaczynamy widzieć, że nie umiemy o tym z sobą porozmawiać, że się na siebie złościmy bardziej niż siebie w tym rozumiemy, kiedy mamy poczucie, że nie wiemy teraz, co z tym zrobić, kiedy zaczynamy się za to też oskarżać nawzajem, nie? Wtedy na pewno warto zaprosić do siebie kogoś z zewnątrz, kto jest w stanie to zobaczyć, ponazywać i zaproponować wtedy różne sposoby pracy z tym.
0: A to jest praca z parą, czy z osobno z każdym?
1: To wszystko zależy, nie? Tak jak powiedziałam przed chwileczką właśnie o tej jednej parze, gdzie trudność duża była po stronie tej pani, ale nawet jeżeli pani chodzi wtedy na terapię, to razem z mężem i tak pracują w domu. Nie?
0: Dodajesz
1: Terapeuta.
0: zadania, tak?
1: Na przykład, tak,
0: Aha.
1: że partner nie jest odizolowany od tego, bo to jego też dotyka, więc w tym sensie widzimy to jako dalej trudność w parze. Więc to wszystko zależy, Kasiu, od tego, prawda, od istoty tutaj. Jeżeli to jest tak, że my nie umiemy się na ten temat dogadać i zaczynamy się oskarżać, no to wtedy wiadomo, para przychodzi na sesję.
0: A powiedz mi, Kasiu, tak z własnego doświadczenia, bo to mnie bardzo tak zastanawia i nurtuje, czy rzeczywiście pary ze sobą rozmawiają na temat seksu?
1: Ja bym powiedziała, że to chyba różnie, Kasiu, i to zależy dalej, sobie myślę, od tego, jak my w ogóle funkcjonujemy w relacji, w parze. Jeżeli my nauczyliśmy się, albo już po prostu to mieliśmy wchodząc w związek, rozmawiać o sobie, o tym, jak ja się z czymś czuję, co przeżywam, to wtedy ja mam dużą łatwość do tego, żeby powiedzieć, jak mi jest w ogóle w seksie, czego ja tam potrzebuję, czego nie chcę, jak często bym chciała. I jak zapytać też, jak ty się czujesz, kiedy ja ci odmawiam, albo kiedy ja czegoś nie chcę, albo coś chcę. Natomiast kiedy my mamy jakąś trudność w kontaktowaniu się z własnymi emocjami, wyrażaniu tych emocji, mówieniu o nich, no to tutaj też będzie ta trudność. I to wydaje mi się, że wiesz, co to zależy. Chyba nie umiem tak powiedzieć generalnie, że mamy większą albo mniejszą łatwość.
0: Teraz się właśnie nad tym zastanawiam, że jednak taka rozmowa jest ważna, ale też jakby na początku tej wspólnej drogi, no co innego, jeżeli jest jakaś para, która już ma jakieś tam doświadczenia wcześniejsze i tak dalej, ale jeżeli to są młodzi ludzie i na początku to też jakby nie wiedzą jeszcze, nie mają jakby takiej wiedzy, dopiero w trakcie przebywania doświadczają i mają tą wiedzę pozyskują i czy też nie powinno być tak, żeby, nie wiem, jakoś mi się tak skojarzyło, bo ja jeszcze jestem z tych czasów, kiedy jak ślub kościelny się brało, to się chodziło na nauki przedślubne.
1: Tak.
0: No i ten, i tak mi się to skojarzyło, że jeżeli ktoś bierze na przykład ślub, czy chce być w związku jakimś stałym, to też fajne by były takie nauki seksu. Kiedyby się dowiadywali, kiedyby wiedzieli, co
1: Tak.
0: mogą, czego nie mogą,
1: Tak.
0: są normy, czy rzeczywiście trzeba mieć to libido takie, żeby ten seks był tak często, czy to jest normalne, jeżeli jest
1: Tak.
0: rzadziej.
1: Tak, ale zobacz, Kasiu, jak jest ważne o tym, co teraz mówisz, tak, nie, bo sobie myślę, w ogóle sama edukacja szkolna, edukacja seksualna, przepraszam, tak sobie myślę, nie, jak taka na przykład licealistka czy licealista usłyszy na edukacji seksualnej, że mamy różnice w libido i w ogóle co to jest libido, od czego ono zależy, jak to wygląda w związku. To zobacz, kiedy on potem, czy ona tego doświadcza w stałej już relacji, na przykład w małżeństwie, to ona nie panikuje albo nie myśli sobie, coś ze mną jest nie tak, albo z nami jest coś nie tak. Czyli nie pracuje tam lęk, bo ja już mam wiedzę, ja wiem, co ja z tym mogę zrobić, że to jest takie ważne.
0: Także wydaje mi się, że jednak ta edukacja jest bardzo ważna i to powinien być duży nacisk na tą stronę edukacyjną, no jak w każdej dziedzinie. Im więcej wiemy, tym lepiej się nam.
1: Tak. Jeśli, Kasiu, jeszcze pozwolisz, chciałabym powiedzieć o takiej jednej rzeczy, która myślę, że w tym kontekście seksualności w parze jest bardzo ważna, szczególnie też w związkach długotrwałych i też szczególnie myślę z perspektywy kobiecej. Tak, tytułem wstępu tylko powiem, że taka pani profesor z Ameryki, Rosemary Basson, ona opracowała taki cały cykl odpowiedzi seksualnej kobiety. I to jest trochę inny cykl niż ten męski w seksuologii. I tam Rosemary Basson powiedziała o czymś takim jak pożądanie responsywne, czyli pożądanie, które nie pojawia się spontanicznie, że ja czuję, że mam ochotę na przykład na seks, bo my się jeszcze tak nie znamy, wszystko jest nowe i to takie łatwe, jesteśmy młodzi, buzują w nas hormony. Ale kiedy mamy już koło 40, 15 lat jesteśmy razem, no to z tym pożądaniem spontanicznym to tak zdecydowanie już rzadziej się spotykamy. Ale wtedy u mężczyzn, ale przede wszystkim u kobiet jest to pożądanie responsywne. Czym ono jest? Ono pojawia się dopiero w odpowiedzi na jakąś bliskość emocjonalną. I to często też jest rozwiązanie dla par, które ma jakąś trudność w obszarze seksualnym, w sensie nierówne libido albo mniejsze libido, oboje już. Bo już się na przykład, nie wiem, obeznali z sobą, w cudzysłowie mówiąc, i napatrzyli na siebie, czyli ten bodziec seksualny już jest mniejszy, wywołuje mniejszą reakcję. Wracając teraz do określenia pożądanie responsywne, jako kolejny etap po bliskości emocjonalnej, czyli jeżeli my się trochę poprzytulamy do siebie. Jeżeli sobie coś ważnego sobie powiemy, podzielimy się czymś takim intymnym o sobie, zrobi się nam tak przyjemnie, fajnie, blisko, to u kobiety bardzo często po tym pojawia się pożądanie seksualne. Czyli jest mi bezpiecznie, blisko, dobrze z tobą i chce mi się seksu teraz z tobą. No. Więc to jest takie bardzo ważne. I taka druga rzecz też ważna w związku też z takiej perspektywy kobiecej, ale nie tylko. U mężczyzn też. To się pojawia tam, gdzie pojawiają się trudności, na przykład z erekcją, czy z erekcją przede wszystkim, to jest ta presja na orgazm. Tam, gdzie mamy presję, my się jakoś nastawiamy zadaniowo na seks, a jak jest zadaniowo na seks, no to wtedy jest mało spontaniczności, mało uważności na przyjemność i ten orgazm naprawdę albo rzadko się pojawia, albo w ogóle się nie pojawia, i wtedy jest dużo presji, oskarżeń siebie i zamykania się potem na seks, unikania tego seksu też. Więc jakby pozwolenie sobie na to, że nie każdy seks musi się kończyć orgazmem, że ja też mogę być dzisiaj bardziej zmęczona, bardziej spięta, i że to nie musi być. To wtedy jest więcej takiego flow, więcej przyjemności, otwartości i bliskości wtedy też. Skupieniu się i na sobie, i na partnerze, czy na partnerce, a nie na zadaniu do wykonania, wyniku, który trzeba osiągnąć.
0: Dokładnie, czyli tak, te audycje z Tobą, Kasiu, to tutaj jest funkcja edukacyjna. Natomiast jeżeli komuś się zapaliła taka

0: Dziękuję za dzisiejszą audycję.
1: I tobie, Kasiu, również dzięki.
0: Wszystkim wszystkiego dobrego i do usłyszenia przy kolejnej audycji za miesiąc.
1: Do usłyszenia.

Tu Agnieszka z audycji Odkryj w sobie moc. Jeśli szukasz przestrzeni, w której możesz na chwilę się zatrzymać, posłuchać inspirujących rozmów, odnaleźć spokój i wrócić do siebie, to serdecznie zapraszam Cię do naszej audycji. Razem z Anią na antenie Radia Cenzura co dwa tygodnie dzielimy się tym, co pomaga nam i innym wracać do wewnętrznej siły, zrozumienia, równowagi i spełnienia, żyjąc w zgodzie ze swoją autentycznością. A jeśli szukasz jeszcze więcej inspiracji, koniecznie zajrzyj na stronę www.radiocenzura.pl albo odwiedź kanał Radia na YouTube. W ramówce znajdziesz wiele wyjątkowych audycji dla każdego, kto chce żyć bardziej świadomie i czerpać z treści, które poruszają, skłaniają do refleksji i wnoszą prawdziwą wartość oraz nową perspektywę. A tymczasem do usłyszenia w Odkryj w sobie moc.

Ciebie i tych skrajnie z lewej, ciebie i tych skrajnie z prawej. Jej ruch, jak jesteś z nebej, co myślisz, że ma monopol naprawdę? Nie chcę żyć z butem na gardle, melodrejpasz mentalny kart.

0: zjechać. Urwa ci łeb jak modliszka.
1: A teraz pomyśl o sobie i się nie skupiaj na innych. Zerwij psychiczną obrożę i biegnij przed siebie jak wilki. Spróbuj się odciąć od wszystkich, którzy na tobie wiszą jak kleszcze. Kto ma dla ciebie prawdziwą wartość, a kto jest na

każdego w końcu osaczy. Przyparci do ściany stajemy się łatwym celem na wszelkie chce ruch. Powiedz, jak długo pociągniesz, zanim cię w domu bez klamek umieszczą. Koleżko, ten utwór jest dokładnie o tym, na co mam i nie mam wpływu. Chcę pozbyć się wszystkich toksyn.

Stoiczek. Rozmowy o zdrowiu przy ciepłej wodzie. Nowy sezon, nowi goście. Porozmawiamy o zdrowiu, pasjach, kreowaniu nowej rzeczywistości. Zapraszam w co drugą środę o godzinie 19 na żywo. Do usłyszenia!

Zapraszam Was do podcastu W Magicznym Kręgu w Radio Cenzura. Tu dzielę się moją wiedzą, doświadczeniem, sercem. Opowiadam o warsztatach, o życiu, dotykam naszych emocji. Czasem wpadnie miły gość, by podzielić się z nami tym, co wartościowe. Często wplatam dużo o prywatności, bo mówicie, że tu też odnajdujecie to, co ważne dla Was. Wasz feedback wiele dla mnie znaczy. Rozgość się. Zostań ze mną. Posłuchaj. W każdy poniedziałek, godzina 20 irlandzkiego czasu, 19 czasu polskiego. W magicznym kręgu Maja Izabela Zachorska.

baby. Let's play. Let's play now.

0: Dzień.
1: Rozmowy o zdrowiu przy ciepłej wodzie. Nowy sezon, nowi goście. Porozmawiamy o zdrowiu, pasjach, kreowaniu nowej rzeczywistości. Zapraszam w co drugą środę o godzinie 19 na żywo. Do usłyszenia.

Zapraszam Was do podcastu W Magicznym Kręgu w Radio Cenzura. Tu dzielę się moją wiedzą, doświadczeniem, sercem. Opowiadam o warsztatach, o życiu, dotykam naszych emocji. Czasem wpadnie miły gość, by podzielić się z nami tym, co wartościowe. Często wplatam dużo o prywatności, bo mówicie, że tu też odnajdujecie to, co ważne dla Was. Wasz feedback wiele dla mnie znaczy. Rozgość się. Zostań ze mną. Posłuchaj. W każdy poniedziałek, godzina 20 irlandzkiego czasu, 19 czasu polskiego. W magicznym kręgu Maja Izabela Zachorska.